0: Cześć, nazywam się Andrzej Smolik, słuchajcie Radia Praga.
1: Minęła druga, 13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Is it from you every Tuesday?

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Home.

Radio Praga.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

jutro znów do tego wraca. Szczupła lucyna, niedostępna niczym zjawa. Niezłe imię w 2007 Warszawa. Ktoś za nią zerka przez ten dym, co i róż. Nie jeden już chciał jej stamtąd zmuchnąć kurz. Raz Bogdan Stróż kupił jej bukiet róż. Taka świetlica, poczekalnia dusz. Weź lód krusz, daj tuzin szklanek, barmanie. Maniek zrobił flaszkę, mu wszedł kupon na sześć baniek.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Schiffen an.
1: Ja, ja, ja.
2: Das ist Kaku.
3: Radio Praga.

0: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

paść powisła, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Ruską. Dalej powstańców wielkopolski, choć mózg mi wysiadł, im powstanie się udało w przeciwieństwie do mnie dzisiaj, więc to musi być to. Jestem prawie w domu, idę dalej, wchodzę w Piastów, choć prywatnie wolę Jagiellonów. I tylko ciągle nie wiem, po co ten kurs, czemu tak łeb boli i czemu pulsuje z taką mocą mi puls. Odpocząłbym tu, lecz tu grunt grząski, bo wszedłem na Narutowicza, dziś czuję się jak niewiadomski.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany z funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
2: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
1: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
2: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
1: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj Centrach Doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
3: Krzysztof Pyrć, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również

0: Zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowe projekty.
1: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
0: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakość i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
1: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
0: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
2: Marcin Kuźniak, astrocent Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika PAN. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się dwa lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach używanych do eksperymentów z dziedziny astrofizyki cząstek, pozwala stukrotnie zmniejszyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta, co pozwoli otworzyć tę metodę diagnostyki dla dużo szerszej populacji, dla dzieci, kobiet w ciąży na przykład.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego, umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
2: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
1: W ostatnich latach, jak pokazuje na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego, więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak i mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny nie absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
2: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
1: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest jeszcze olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No i dać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowe uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tą transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych, czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
2: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
1: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, są ziemie rolne, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarczo. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądolud Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca, jak na przykład Puszcza Amazońska, czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść zupełnie inny stan. No i teraz, jak weźmy na przykład, nie wiem, lądolud Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury. Bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądolud Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądolud Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy na szerokości graficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry. Dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co byłoby problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalne i południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może się okazać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przechodzić stan zamiast lasu deszczowego to w stan stepowy. I z tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja wiecznej zmarzliny, które mogą wręcz destabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego, gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
2: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
1: Dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest drugie po dwutlenku węgla największe źródło. I to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie przeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga wybija rytm.
3: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7% z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15 lub 20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie, wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać, chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wodę opadową, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o X mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
4: A jeżeli mieszkam w bloku?
3: No, dla, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera. Więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania. I tego jestem dużym zwolennikiem.
5: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Stój nogo. Święte są miejsca wszystkie, po których stąpasz. Wznieś się w szlaki podniebne, synu Tatr, swoim spojrzeniem, albo przytul się raczej do ogromnego tandembu, co się ostał zwycięsko burzą aż do tych czasów. Gorszy od czasów zniszczenia jest człowiek, co się ośmielił knutem slawio żelaznym na twoją porwać się szyję. Gorszy od wojny, piorunów i od pożaru też sroższy jest zaślepieniec, co ciska złość swą na własne swe plemię.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, Lewica.
2: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne? I jak to wygląda ich aktywność w samorządach?
1: Jest nas coraz więcej w życiu publicznym. Do tej pory dominowałyśmy przede wszystkim w organizacjach społecznych i w takim aktywizmie społecznym, ale coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami, polityczkami, radnymi czy wreszcie parlamentarzystkami. I często właśnie tak to droga wygląda. Od tego najniższego w cudzysłowie zaangażowania, najbliżej ludzi jako sołtyska, do rady gminy, na wójta i tak dalej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo kobiet powinno być jak najwięcej w samorządach. Po to i im więcej nas będzie, tym więcej, tym bardziej, tym więcej osób, tym więcej kobiet dostrzeże, że ta przestrzeń polityki jest też dla nich.
2: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
1: Barier niestety nadal jest mnóstwo. Od takich najprostszych, z którymi mierzymy się wszystkie w naszej działalności, czy publicznej, czy zawodowej, czyli po prostu praca opiekuńcza. To najczęściej na nas spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi. To my częściej jesteśmy pytane, a kto się zajmuje dzieckiem, kiedy ty robisz kampanię? To my częściej jesteśmy odpowiedzialne za organizację opieki. Czyli nawet wtedy, kiedy to nie my zajmujemy się dzieckiem, to my musimy tę opiekę zorganizować. I dużo ciężej jest w związku z tym połączyć te dwie funkcje, zwłaszcza wtedy, kiedy, tak jak w samorządzie to często jest, to nie jest funkcja płatna, tylko funkcja społeczna, funkcja sołtyski, funkcja radnej. No a kolejna bariera to jest bariera budowana przez mężczyzn. Z jednej strony jest niestety nadal tak, że mężczyźni wspierają przede wszystkim kolegów, a nie koleżanki. Że to zachęcają do udziału w polityce innych mężczyzn, a nie inne kobiety. Dlatego tak ważne są kwoty, czy mam nadzieję, że kiedyś parytety, czyli zasada, że połowa listy musi być złożona z jednej płci, bo bez tego daleko nie pójdziemy. Bo mężczyźni często, i to jest moje doświadczenie, kiedy mówimy im, słuchaj, musisz mieć więcej kobiet na liście, mówią, ale skąd ja je znajdę? Nie ma nigdzie takich kobiet. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie chce im się szukać.
2: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
1: Udział kobiet w samorządzie jest istotny, dlatego że kobiety mają inną perspektywę niż mężczyźni. Jeżeli chcemy, żeby chodniki były tak dostosowane, żeby osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami nie miały problemu z zejściem na jezdnię czy wejściem na chodnik. Jeśli zależy nam na tym, żeby dobrze działał transport autobusowy, żeby były w miejscach publicznych toalety czy windy, to o to zadbają kobiety.

0: ani mężczyźni. Jeśli chcemy, żeby dobrze działała pomoc społeczna, żeby samorząd dobrze się skupił na dobrej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla wszystkich, to o to częściej zadbają i o tym częściej pomyślą kobiety niż mężczyźni, bo to częściej my po prostu zajmujemy się dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. To my częściej potrzebujemy toalety publicznej i to my rozumiemy te potrzeby. Więc kobiety w samorządzie oznaczają, że ten samorząd będzie tworzył taką gminę, taką przestrzeń, w której naprawdę będzie miejsce dla wszystkich obywateli. I wreszcie nie ma instytucji publicznej, która będzie wzbudzała zaufanie publiczne wtedy, kiedy niereprezentowane są w niej obywatelki. Bo tak to działa. Łatwiej nam jest zaufać instytucji, w której widzimy swoje przedstawicielki, czy to będzie samorząd, czy policja.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
0: Przywództwo kobiet pokazuje przede wszystkim, nasza perspektywa jest inna. Jeśli chodzi inaczej, przywództwo kobiet w samorządach jest potrzebne, bo tworzą one inny rodzaj polityki, inaczej pracują z ludźmi, mają inne kompetencje często niż mężczyźni. To trzeba przyjąć, takie są fakty. Jesteśmy inaczej wychowywane, mamy inne kompetencje społeczne. Dobrze by było, żeby to się zmieniło i żebyśmy wszyscy mieli takie same. Dzisiaj kobiety, przywódczynie, kobiety liderki to są osoby, które często potrafią postawić na dialog, które potrafią budować porozumienia, które skupiają się na realnych potrzebach osób najbardziej tego wsparcia potrzebujących. Z tym, że to niekoniecznie muszą być osoby najuboższe, to mogą być po prostu rodzice małych dzieci. I przede wszystkim więcej kobiet, czy to w firmach, czy to w samorządzie, czy to w instytucjach publicznych, to są po prostu lepiej funkcjonujące samorządy, lepiej funkcjonujące firmy, lepiej funkcjonujące instytucje, bo tego dowodzą badania. Różnorodność, także w zarządzaniu, lepiej wpływa na to, jak te zarządzane instytucje działają.
2: Aleksandra Kosierek, prezydent miasta Gdyni.
1: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak też wygląda ich aktywność w samorządach?
2: Odsetek kobiet aktywnie działających w życiu politycznym, społecznym, samorządowym wciąż się zwiększa, ale uważam, że jeszcze wiele pracy przed nami, żeby kobiety do tej pracy zachęcać, bo ich częsta nieobecność wynika z tego, że nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój sukces i tutaj przed nami bardzo duże pole do takiej pracy u podstaw, do procesu, w który się będziemy angażować, aby zmieniać te przyzwyczajenia kobiet, bo są bardzo cennymi członkami życia samorządowego. Warto je zachęcać, żeby ten odsetek kobiet zwiększać.
1: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
2: Bariery ograniczające udział kobiet w lokalnym życiu politycznym to przede wszystkim te bariery natury takiego życia rodzinnego. No często wciąż jeszcze główne obowiązki domowe, obowiązki przy wychowywaniu dzieci spoczywają na kobietach. Ciężko jest pogodzić świat polityki ze światem rodzinnym i z tego powodu uważam, że kobiety często nie decydują się w okresie, kiedy dzieci są jeszcze młode i dom jeszcze wymaga takiego bardzo silnego nadzoru na ten udział w życiu politycznym.
1: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
2: Udział kobiet w samorządach to przede wszystkim gwarancja myślenia nie tylko o twardych inwestycjach infrastrukturalnych, ale również o rozwiązywaniu potrzeb tych naszych lokalnych społeczności. Przedszkola, szkoły, miejsca, gdzie dzieci, całe rodziny mogą spędzać czas, to przede wszystkim problemy w pierwszej linii zauważane przez kobiety. I tutaj ten głos i to doświadczenie to gwarancja tego, że miasta będą się zmieniać w tym kierunku, który będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
2: Przywództwo kobiet ma taki wpływ na te lokalne społeczności, że właśnie z niego wszyscy czerpią to, co najlepsze i te zmiany, które pod przywództwem kobiet następują w miastach, są zmianami korzystnymi dla całych naszych lokalnych społeczności. Wpływ przywództwa kobiet na te nasze lokalne społeczności to również realna zmiana jakości polityki i to widać na każdym szczeblu. Tam, gdzie pojawiają się kobiety, tam dyskusja potrafi przybierać tony znacznie bardziej merytoryczne, oparte na faktach, na danych naukowych. miastach i uważam, że ten model sprawowania przywództwa, czyli taki empiryczny i merytoryczny, to bardzo korzystna zmiana.
3: Doktor habilitowana Justyna Wasil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Czy kobiety aktywnie działają w życiu politycznym i sprawują funkcje publiczne, a jak wygląda ich aktywność w samorządach?
3: Myślę, że kobiety coraz częściej angażują się w życie publiczne i polityczne. Te dwie kategorie trzeba by było od siebie oddzielić. Myślę, że też dość często one angażują się na tym najniższym poziomie, czyli w samorządzie lokalnym, na poziomie gminnym, a zwłaszcza jest to widoczne w samorządach wiejskich. I tutaj mam na myśli radne. Natomiast jeśli rozmawiamy o kobietach wójtach, nadal jest ich bardzo mało.
1: A jeżeli chodzi właśnie o te inne działania, inne funkcje w życiu politycznym i funkcje publiczne?
3: Myślę, że bardzo istotny jest samorząd pomocniczy, na przykład sołectwa. I tutaj mówimy o liderkach lokalnych, które są tyskami. To jest zupełnie inne przywództwo lokalne niż w przypadku radnych albo wójtów. To jest takie przywództwo, które jest przywództwem bardzo oddolnym, niezwiązanym z apanażami finansowymi. Jest to taka praca społeczna, która z jednej strony odnosi się do tego, co powinno, czyli realizacji i przekazywania informacji z tego najniższego poziomu do Rady Gminy, a z drugiej strony jest taka responsywność, na przykład sołtysek, na potrzeby lokalne społeczności, w tym na przykład osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, czyli wykorzystywanie tego takiego swojego podejścia wspólnotowego.
1: Jakie bariery ograniczają udział kobiet w lokalnym życiu politycznym?
3: Do barier, które ograniczają dostęp do lokalnych funkcji życia publicznego, politycznego kobiet, należy zaliczyć barierę kulturową, czyli jesteśmy wychowywane, my kobiety, do trochę innych funkcji niż mężczyźni, aczkolwiek ona zanika i jest ona na przykład związana z tym, że starsze społeczeństwo jest otwarte na kobiety, liderki, które postrzega trochę jako opiekunki. Z drugiej strony kobiety są dużo lepiej wykształcone niż były kiedyś, są lepiej wykształcone niż mężczyźni w swoim pokoleniu, co jest też trochę paradoksem, ponieważ na przykład w latach 90. były one dyskryminowane na rynku pracy, więc młode dziewczyny po prostu szły na studia, a teraz zrobiły kariery i przechodzą do samorządu, do polityki lokalnej. Jeśli chodzi jeszcze o barierę ekonomiczną, to też uniezależniły się od mężczyzn finansowo. Posiadają na przykład prawo jazdy, co kiedyś było czymś rzadko spotykanym.
1: Ale czy możemy wspomnieć o takich barierach, które ograniczają ten udział w życiu właśnie lokalnym, politycznym?
3: Ja bym powiedziała, że bardziej kwestia stereotypów. Jeżeli chodzi o bariery, to tutaj odniosłabym się do stereotypów, czyli do takiego myślenia ogółu społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do czego kobieta się nadaje i w ten sposób dyskryminowanie jej w takim lokalnym wyścigu do władzy, do funkcji, do polityki. Czyli podkreśliłabym rolę stereotypów.
1: Dlaczego udział kobiet w samorządach jest ważny i korzystny dla wszystkich?
3: Kobiety są istotne dla lokalnego samorządu, ich przywództwo i ich pomysły, dlatego że pokazują taką trochę szerszą skalę problemów. Kobiety ze swojego życia prywatnego są w stanie przenieść perspektywę ludzi młodych, ludzi w średnim wieku, a także tego społeczeństwa w wieku seniorskim. I to rzeczywiście jest cenne doświadczenie kilku pokoleń, które wnoszą do lokalnego procesu decyzyjnego.
1: Jaki wpływ na życie społeczności lokalnych ma przywództwo kobiet?
3: Przywództwo lokalne kobiet ma pewne takie cechy, których nie ma przywództwo lokalne mężczyzn. I tutaj to są naprawdę, których nie ma. Tutaj są naprawdę takie drobne rzeczy, a mianowicie na przykład podejście do kwestii społecznych. Kobiety są nastawione na wspólnotowość i one chętniej działają tak poziomo, organizują jakieś eventy dają społeczności lokalnej taką też lokalną rozrywkę i to sprawia, że budują kapitał społeczny, a później na wyższe szczeble mogą przenosić właśnie to swoje doświadczenie, a jednocześnie takie umiejętności, na przykład pozyskiwania drobnych funduszy na realizację zadań, których mężczyźni powiedzieliby, że w budżecie nie ma, no to ich nie zrealizujemy.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości. Wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
2: Welcome to hell.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

0: chłopi mieli jeść.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy ma motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chce przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu, w związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji, przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata, plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą. Więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe, stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów, stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych, jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
3: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia. Otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no, korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu,

0: Robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się dwie, trzy informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
0: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk. To do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie. Tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
0: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
0: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsu, Absolutnie, dlatego że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów głosu poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji głosu, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki głosu są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
2: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Czyli zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.

0: To była nowość.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radio.praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji WIKLUB Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my we współpracy z innymi firmami zorganizowaliśmy taką akcję. No i ona, tak jak wspomniałem, cieszy się już trzeci rok z rzędu całkiem sporą popularnością. Jeśli chodzi o udogodnienia dla aut elektrycznych, jakie mamy w Polsce, to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych determinuje to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 000 w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja IWiKLUB Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około 1 000 000 aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych, w związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych, w związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany, ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
2: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte jest Rozmowy.
3: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
2: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych. Bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion, mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
3: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
2: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same. A przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
3: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
2: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego. Jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza,

że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
2: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane z faktycznym wpływem na sprzedaż. Przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, ich wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
3: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia nam, umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. OpenPanel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach. Na różnych etapach procesu wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili OpenPanel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważny dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o OpenPanel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
2: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą tak faktycznie i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
1: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
2: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu, taki, który by można było u nas wprowadzić?
1: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
2: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że no niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
1: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też, nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
2: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
1: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry, czyli pewnych zestawów działań, algorytmów funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest nie bezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy, natomiast generalnie nie wszyscy, mało kto jest zadowolony z obecnego systemu, więc może jest to czas na pewne odważne decyzje, z których finalnie chyba całe środowisko byłoby zadowolone.
3: Whoa!

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak, że zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też słuchiwać głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

się już właściwie nie pytaj. Gdy przechodzisz przez szereg ciał bez imion, to nie przeszkadza, tego właściwie nie ma. Pozostało głód.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

cierpliwości, nie chcę śnić koszmarnych snów. W ukojeniu fal zazdrości wujek Google pomógł znów. Las i mchy i grzybobranie, starych mikstur, tajny sens. Zjadłeś miły na śniadanie, zemsty mej zakęs.

zmrok, pod niebie składam zbrok. Nie śpię, bo spotkasz, chcę w mieście.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.

jest tak. Stoję na poczcie w ręku, a widzę smętny. Nie zanosi się na żaden epizod. Zresztą jaki miałby się tu odbyć spektakl, gdy kolejka do okienka krótsza nawet niż nasza ostatnia epka. Ale nim zarzucę tłumę na ląd, przede mną cztery babcie, każda ma rachunek za prąd. Do tego trzy za czynsz, jedna za internet. Cała skiza w tym, że cholernie dobrze widać, jak się tutaj zbliża dym. Bo warto dodać, by przyspieszyć tempo, że to mała poczta, więc pracuje jedno okienko. Przed nim dla odmiany dziadek o ladę oparty zapłacił właśnie trzeci rachunek i wyciąga czwarty.

i wybucha rzecz z gatunku rzeczy niewidzianych. Nawet przez najbardziej doświadczoną kierowniczkę zmiany wszyscy tną ryja, tylko ja typu aż myślę, Boże, przecież tego można uniknąć. Babciu, co tak tego dziada pójdziesz i co mu nie dasz uciec? Babciu, gdzie jest twój wnuczek? Skąd te nerwy, czemu plujesz jadem? I co ty tu, babciu, robisz z tym rachunkiem za neostradę? Co tam, śmigasz po sieci? Szukasz

ten. Pogadaj z nim, może jest samotny, może wpada w obłęd. Może jest na fatalnej ścieżce, może siura kreski lub zgrozo siura na kreskę. Babciu, ty też poczujesz gniewu za nich. Babciu, zbuduj most między pokoleniami. A przy okazji mimochodem prośba skromna, niech twój wnuk ci założy konto w banku online. To jest wygodne, ba, to jest prostsze. Możesz płacić rachunki bez chodzenia.

0: to jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, Agnieszka Grochowska.

0: Radio Praga.
1: Zawarte kopalnie, zalone szyby, zerwane liny, wygasłe huty. Ino wiatr zapach węgla niesie, puste chałupy, smutek i lęk przed jutrem, strach przed życiem. Ino chłód i ból, to koniec.

Kaj zastygły płomień do polosie. Kaj górnik patrzy dziennie śmierć w oczy. Kaj ludzie stoją wierni. Tam, Heimat mój!

Grab your coat and let's start over.

stoję na poczcie w ręku, a wizo jest smętny. Nie zanoszę się na żaden epizod. Zresztą jaki miałby się tu odbyć spektakl, gdy kolejka do okienka krótsza nawet niż nasza ostatnia epka. Ale nim zarzucę cumę na ląd, przede mną cztery babcie, każda ma rachunek za prąd. Do tego trzy za czynsz, jedna za internet, cała skiza w tym, że cholernie dobrze widać, jak się tutaj zbliża dym. Bo warto dodać, by przyspieszyć tempo, że to mała poczta, więc pracuje jedno okienko. Przed nim dla odmiany dziadek o ladę oparty zapłacił właśnie trzeci rachunek i wyciąga czwarty. Żart, babciny kondukt, trzeba to doceniać. Na razie wydał tylko pomruk niezadowolenia, ale konflikt staje się być nieunikniony, bo dziad jak gdyby nigdy nic wyciąga jeszcze polecone. I to go gubi, list działa jak iskra. Babcie słusznie kombinują, że skubaniec chce go wysłać.

i wybucha rzecz z gatunku rzeczy niewidzianych, nawet przez najbardziej doświadczoną kierowniczkę zmiany. Wszyscy drą ryja, tylko ja wybłoż myślę, Boże, przecież tego można uniknąć. Babciu, co tak tego dziada tłuczysz i co mu nie dasz uciec? Babciu, gdzie jest twój wnuczek? Skąd te nerwy, czemu plujesz jadem? I co ty tu, babciu, robisz z tym rachunkiem za neostradę? Co tam, śmigasz po sieci? Szukasz przyczyn chorób albo śmiecisz jakiś forum, by wyrazić sprzeciw? Babciu, błagam, nie, nie oszukasz. Oboje wiemy, że to za Facebooka twojego wnuka. A? Może twój wnuczek ma problem? Pogadaj z nim, może jest samotny, może wpada w obłęd. Może jest na fatalnej ścieżce, może siura kreski lub zgrozy siura na kreskę. Babciu, ty też poczujesz gniewu za nich. Babciu, zbuduj most między pokoleniami. A przy okazji mimochodem prośba skromna, niech twój wnuk ci założy konto w banku online. To jest wygodne, ba, to jest prostsze. Możesz płacić rachunki bez chodzenia.

Co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz troską przez przypadek? Przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, pobledszy głos i rzadszy włos i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas. Czy nie za dużo lat 90. w nas i dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia.

Wychodzi, sprawdź ile trwa i czy mamy siłę na... Mamy i to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz sprzyjał, my będziemy trzeć ryja. Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś posłuchaj jak robimy i jak się w gardle rodzi i jaki daje wynik i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź ile trwa i czy mamy siłę na... Mamy i to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz sprzyjał, my będziemy drzeć ryj.

przyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części, częstowała, potykała pod sam nos, a więc brałeś łapczywie.

0: nic powiedziane.
1: A wcale nie,
2: bo wcale,
1: a wcale nie,
2: nie,
1: nie, nie.
0: Że kiedyś coś dostaniesz.
2: Że kiedyś coś dostaniesz.
1: A wcale nie, nie, nie.
0: Bo wcale nie, nie, nie.
1: A wcale nie, nie, nie.
0: Że kiedyś coś dostaniesz.

sobie coś robić. Nie poszedłem do pracy, za to pójdę na tory, nie mam szans. Ale mam kaca i ból głowy, nie biję rekordów, ale ciebie mogę pobić. Nie zwracam hajsu, zwrócę ci uwagę. Zamiast wniosków wyciągnąć szluga, dam może radę. Nie stać mnie na Rolsa, stać mnie na szczerość. Nie przywitam cię kwiatami, przywitam cię elo. Nie powiem wiersza, powiem hej Marenka. Kraść serc nie umiem, ale raz ukradłem cukierka. Nie zachowam milczenia, zachowam się podle. I choć cię nie zapnę, przynajmniej zapnę spodnie. Nie chodzę za siłownię, chodzę po ścianach. Nie zagram jazzu, ale mogę zagrać raga. Nie zdobię kariery, zrobię z siebie głupa. Nie mam nie w

Czasami boję się za dnia, tego co spotka mnie po zmroku. Czasami w nocy szarpie sen.

0: dobry wieczór, drodzy słuchacze, Radia Praga, poniedziałek, maj, miasto trochę już opadło po dzisiejszym dniu, ale nie do końca. I my dzisiaj spotykamy się, mam gościa, gościnię, którą za chwilę przedstawię, ale dzisiejszego wieczoru weźmiemy na warsztat, na słowa, kolejną historię, która oscyluje wokół emocji, wokół muzyki, wokół sztuki i wokół człowieka. I ten pretekst jest chyba najbardziej istotny i najbardziej wdzięczny do tego, żeby poruszyć ten temat, no bo o człowieku z różnej strony i z wielu perspektyw można rozmawiać. My widzimy się z moją gościnią ponownie i minął, tak jak przed chwilą wspominałyśmy, prawie rok od naszego ostatniego spotkania tutaj w tym samym miejscu. Freska, czyli Aleksandra Hałat. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Fajnie, że jesteś.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: I ja już was wprowadzam w nasze spotkanie, bo my spotkałyśmy się nie pod pretekstem w sumie, bo to za małe słowo, a z powodu kontynuacji projektu, który ma wiele swoich odnóg i wiele swoich serc tak naprawdę, bo teraz książka się wydarzyła, wcześniej były obrazy, zaraz to jeszcze bardziej zgłębimy, wszystko wchodzące w kulturę hip-hopową, wchodzące w człowieka, zbiór portretów, ile tych portretów zostało namalowanych?
1: Blisko 20.
0: No to jest piekielnie duża liczba, jeszcze patrząc na wielkość tych dzieł. I zanim przejdziemy do książki, to zróbmy właśnie to wprowadzenie, jeszcze przypominając temat obrazów, bo rozmawiałyśmy rok temu o obrazach i ten temat, oprócz tego, że one zostały namalowane, a wtedy jeszcze chyba nawet nie do końca, no nie? Tak, to się jeszcze wydarzało. I ta historia potoczyła się, mam wrażenie, że bardzo dynamicznie, no nie? Że od projektu, który wyrastał ze studiów, jakby z chęci stworzenia czegoś, teraz są wystawy, jest zainteresowanie.

0: Radio Praga.
1: Się pojawiło. Pierwszy, który mnie zatrzymał, to słowo klucz, dynamika, bo z mojej perspektywy jednak to są te 2 lata ciężkiej pracy, czasami żmudnej w pracowni, czasami takiej, kiedy nic się nie dzieje, nikt nie jest jakoś szczególnie zainteresowany, po prostu robisz te swoje takie robocze godziny, ale też po drodze były różne kłody, były różne wypadki niezaplanowane, więc czasami to było takie też przebijanie głową ściany, więc ta dynamika z mojej perspektywy jest taka bardzo różnorodna, natomiast pewnie patrząc ze strony jakichś social mediów, no to wszystko wygląda fajnie, jesteśmy uśmiechnięci i wszystko idzie tak jak należy. Natomiast odnosząc się do tego pytania właśnie, czy spodziewałam się albo kiedy, to no na początku ja nawet nie spodziewałam się, że w ogóle uda mi się dotrzeć do artystów takiego formatu, a że te spotkania, jak już do nich dojdzie, będą wyglądały tak, że będą się nadawały po prostu na książkę. No to tego chyba nie spodziewałam się w ogóle, kiedy zaczynałam. Więc no przeobraziło się to w taką dosyć dużą przygodę. A to, że teraz udaje mi się gdzieś o tym szerzej mówić, że w ogóle też jest zainteresowanie, gdzie no wydaje mi się, że sztuka nie jest dzisiaj w takim mainstreamie, żeby o tym rozmawiać, o technice, o przedstawieniach, o jakichś zmaganiach, o procesie twórczym, no to wydaje mi się, że jest to coś przełomowego jednak, że w tej takiej, nie wiem, kulturze mainstreamowej, w popkulturze w ogóle znajduje się przestrzeń na to, żeby poruszać takie tematy.
2: Tak, to prawda. Ja też zwróciłam na to uwagę, a nawet zwróciłam uwagę na to w kontekście wystawy ostatnio na Gali Popkillerów, gdzie te obrazy i ta wystawa była. I drodzy słuchacze, tak jeszcze wygłębiając was w temat, bo zaczęłyśmy rozmawiać wystawa właśnie, Ludzie Koty i zbiór tych 20 portretów, to są portrety osobowości z polskiego rapu, z przeróżnych pokoleń. Od Erosa po Szpaka, więc przekrój jest tutaj duży, tak, i Żabsona, i wielu, wielu innych. I właśnie na tej gali, gdzie było około 1000 osób, rzeczy działy się na scenie. I po prawej stronie sceny, jakby na końcu tej hali, były te obrazy. I ja chodząc tam, spacerując, widziałam, że to zainteresowanie było, że ludzie zatrzymywali się, nie tylko ci, co byli na tych obrazach, ale w ogóle ludzie zatrzymywali się, dyskutowali o tym, rozmawiali. I to jest chyba taki niespodziewany dla mnie też, w tych też no, czasach, punkt, że człowiek zatrzyma się przy opcji wizualnej i o niej dyskutuje, że ma na to chęć, czas i to go ciekawi.
1: Oj tak, i że to nie musi być wiralowy TikTok, tylko po prostu obraz. No, to była ogromna radość. W ogóle też takie moje małe marzenie wystawić się na Popkillerach. Tym bardziej, że po raz kolejny musiałam przejść przez jakieś zamknięte drzwi i zmierzyć się z odpowiedzią, że coś jest nierealne do zrealizowania. Nie dlatego, że nie ma chęci, tylko były na przykład duże obawy, czy na takiej masowej imprezie to będzie bezpieczne dla obrazów, czy one przeżyją. Tym bardziej, że wiadomo, kto był partnerem i sponsorem głównym wydarzenia, więc po prostu lekko zakrapiana impreza też niesie za sobą jakieś konsekwencje, ale okazało się, że jest to irealne i udało się to zrealizować
2: Nikt
1: i
2: nie ucierpiał,
1: nikt
2: żadna
1: nie
2: z
1: ucierpiał,
2: twarzy.
1: żadna z twarzy portretowanych, ani żywych, ani zobrazowanych, że tak powiem.
2: I też, co jest niesamowite, i też o tym wspomnę, że oprócz tego, że ta wystawa się tam odbyła, no to byłaś też jedną wśród nominowanych w kategorii
1: Do what moves you.
2: Do What Moves You. Tak, dokładnie. I w tej
1: Tak.
2: piątce był Kosma jeszcze z Kubą Więckiem, była wystawa Mac Millera, nie pamiętam, jakie
1: DJ
2: były.
1: Ike, chyba?
2: Chyba też w tej ścisłej piątce, ale no to jest niesamowita sprawa, bo w środowisku hip-hopowym w końcu docenienie sztuki wizualnej, sztuki obrazu, co się nie działo, no ewentualnie były honorowane okładki bądź teledyski, ale taka forma, przynajmniej od czasu, kiedy ja gdzieś obracam się i co do mnie dociera, była chyba pierwszy raz zauważona.
1: Nie no, jaram się bardzo i też nie jestem za jakimiś tam feministycznymi ruchami, ale zwróciłam uwagę, że chyba jestem pierwszą kobietą, która też była nominowana w tej
2: A
1: kategorii.
2: to może właśnie, a to była 9. gala już.
1: Tak,
2: No.
1: ja nawet nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że od samego początku ta kategoria istniała, bo pamiętam, że właśnie rok temu, jak byłam na Popkillerach po raz pierwszy wraz z mężem i wtedy wygrał Pat
2: Tak,
1: za te
2: za to
1: zdjęcia,
2: zdjęcie,
1: tak, za
2: no.
1: zdjęcie raperów, to wtedy miałam taką myśl, że co by było, gdybym za rok ja była nominowana w tej kategorii z
2: Kurde,
1: tym
2: trzeba
1: projektem.
2: myśleć, faktycznie, może te myśli mają
1: Ale wiesz o co
2: większą
1: chodzi?
2: moc, no.
1: To było w momencie, kiedy ja byłam tam jak taki zupełny no name i te obrazy jeszcze nawet nie zaczęły ujrzewać światła dziennego, bo to był kwiecień.

0: Cień. W kwietniu ja miałam już domkniętą listę gości, których zaprosiłam do projektu, artystów, no ale nie było o tym w żaden sposób głośno, więc to była taka
1: rok czasu i
0: kiełkująca myśl.
1: No, bardzo szybko dorodne drzewo z niej powstało, tak naprawdę. I super.
0: Szybko, nie szybko. Nie wiem, jak dzisiaj to tempo wygląda, ale mam trochę takie poczucie, że w świecie w ogóle influencerów, jakichś takich, powiedzmy, w showbiznesie, że to kwitnienie jest szybkie, ale też jest szybkie przekwitanie. Nie, że
1: tak,
0: często
1: bo za chwilę jest bardzo dużo następców.
0: Tak, tak, że te osoby też są takie, może one też nie mają jakby na tyle do wniesienia treści, przekazu i wpływu rzeczywistego, tylko może to się bardziej opiera właśnie na bodźcach, na jakiejś anegdotce albo skandalu, że ktoś po prostu wypływa, zaistnieje i tak dalej. Ale no, no dało się poczuć ten rok, że to był długi rok.
1: No, a teraz właśnie już przejdziemy do tego od obrazów do książki. Bo to jest kontynuacja też tej myśli, tych projektów, tych obrazów, ale w zupełnie innym wydaniu. I czy od razu zacznę może od różnicy między pędzlem a słowem? I czy ty pisząc, a malując, miałaś dwa zupełnie różne światy odczuwania tego tworzenia, tej historii? To było nowe doświadczenie, czy coś tutaj to spajało i było podobne?
0: Tak, myślę, że zupełnie dwa różne światy, natomiast gdzieś tam pióro też nie jest mi bardzo obce. Swoją drogą też to nie jest tak, że ja po roku wpadłam na to, o, napiszę książkę. Tylko przez to, że cykl obrazów był podstawą do mojej obrony magisterskiej, to też obok tego cyklu musiała powstać jakaś praca pisemna, bo na tym polega obrona, że też trzeba coś napisać. Co prawda niektóre magisterki na ASP mogą być nawet na dwie strony i to może być wiersz albo jakiś manifest, coś takiego, ale ja od początku miałam takie założenie, że chciałam troszkę dłuższą formę wypowiedzi, pozwolić sobie na takową, skoro mogę. I bardzo szybko zaczął się krystalizować ten pomysł właśnie, żeby opisać i te spotkania z raperami, z osobami ze środowiska. I ten rozdział nazywa się Wyprawy, bo to rzeczywiście były często wyprawy do tych spotkań. Więc gdzieś tam to też jest, myślę, jakiś mój środek ekspresji, że ja dobrze się czuję w pisaniu i może to też nie jest takie częste, bo rzeczywiście dużo częściej artyści wizualni wolą się wypowiadać po prostu poprzez swoją twórczość i nawet widziałam to na uczelni, że dla wielu osób to jest bardzo duży trud, że muszą coś napisać albo jeszcze na przykład odczytać coś publicznie, że to zupełnie nie jest ich medium
1: komunikacji. A miałaś tak, że brakowało ci słów? Że tym, że pędzlem, obrazem byłaś w stanie wyrazić więcej, przedstawić to, o co ci chodzi wewnętrznie, a gdy przyszło złapać za pióro, to miałaś takie, o kurde, brakuje mi właśnie słowa, że tutaj mogłam to wyrazić kolorem, nie wiem, światłem, ekspresją na buzi, a teraz mam, powiedzmy, jakiś niedobór do odtworzenia.
0: Kurczę, chyba nie.
1: Super.
0: Ale też myślę, że dlatego, właściwie nawet powiedziałabym, że te opisy, bo też w książce opisuję obrazy i nawet intencje, które się za tym kryją, albo inspiracje, że to jest uzupełnienie, które dla odbiorcy może nie być tak czytelne, szczególnie dla odbiorcy, który no, nie ma co ukrywać. Jakby ja nie stargetowałam tego projektu pod osoby stricte zajmujące się sztuką, tylko właśnie bardziej pod odbiorcę hip-hopowego. Także to są osoby, które często nie znają tych wątków, nie znają języka sztuki, więc wydaje mi się, że książka właśnie jest dla takich osób fajnym takim uzupełnieniem, dopowiedzeniem tych kontekstów. Choćby nawet już parę razy gdzieś tam na jakimś vlogu czy w jakiejś wypowiedzi na przykład tłumaczyłam obraz Tomba. I chociaż w świecie sztuki, w moim środowisku artystycznym, gdzie wszyscy studiowali, mieli
1: patrzą
0: wykłady
1: wiedzą,
0: z historii sztuki,
1: nie?
0: Jakby doskonale potrafią od razu skorelować ten portret z portretem autorstwa Velázqueza i przez to potrafią odczytać, jakby jakie symbole tam są ukryte. A osoba, która na przykład na takich popkillerach z drineczkiem sobie podeszła do tego portretu, powie, o, Tomb! Nie? I czasami się na tym kończy odbiór sztuki i nie ma, dlaczego on trzyma nogi liści? Albo dlaczego on siedzi na takim tronie, a nie na innym, no nie? Więc tutaj wydaje mi się, że nawet to słowo pomaga rozwinąć jeszcze ten obraz.
1: Tak, i zrozumieć właśnie osobie stojącej z boku, która nie do końca musi mieć warsztat i umiejętności. A opowiedz o samej książce i o ważnych rzeczach. Kiedy ona się pojawi, jak można ją uzyskać i jak można sprawić, żeby była w rękach. I też trochę streścić, jak ona będzie wyglądać i co w sobie zawierać. Bo wiemy, że opisy i trochę wyjaśnienie tego, co się na tym obrazie dzieje. Ale czy to jest bardziej właśnie taki zin i album ze zdjęciami, czy też jest trochę tam odsłonięcia emocjonalnego samego procesu, albo na przykład ciekawości człowieka, jego charyzmy, który na tym obrazie Jest.
0: No na pewno nie jest to zin, na pewno nie jest to krótka forma, bo tam no, będzie to oscylować gdzieś w granicach 200 stron
1: A4. A4 jeszcze.
0: Tak. Format jest A4, bo też chcieliśmy wyeksponować reprodukcję, bo też to nie jest tylko książka, ale też książka z tymi reprodukcjami, ze zbliżeniami, z detalami obrazów. Coś, czego, nie wiem, na przykład na Instagramie nie da się zobaczyć, czy też jakieś zdjęcia podczas pracy w mojej pracowni malarskiej. Więc bardzo tutaj zależało mi na jakościowym wydaniu, więc no niestety jakościowe wydanie niesie za sobą też pewne koszty, ale nie chciałam, żeby to było na takim, wiecie, papierze toaletowym do czytania, jak można wydać na przykład jakąś powieść czy jakiś inny gatunek literacki. Bardzo mi zależało na tym, żeby oprawa była jakościowa, żeby tam się pojawiły fajne takie smaczki, cukiereczki, tłuczenia. No i to są, więc wydaje mi się, że to jest bardziej taka pozycja kolekcjonerska pod tym względem, że po prostu postawiłam na jakość i stwierdziłam, że tutaj nie jestem w stanie pójść na taki kompromis, że po prostu to będzie tanio wydana książka, którą będzie można zwielokrotnić i tanio sprzedać, żeby dotarła do szerszej grupy odbiorców.
1: Czyli sama książka też może być trochę obrazem, jak mówisz, tutaj struktura, tu faktura, tu papier, więc to...
0: Ale we współpracy z innym artystą, bo tutaj muszę nadmienić, że Paweł Ryszko, wybitny dla mnie artysta, designer, którego logotypy, w ogóle jego sposób myślenia, to jak on konstruuje swoje wypowiedzi poprzez właśnie design, poprzez jakby jego wyrazy takiej no, form różnych ekspresji twórczych, są dla mnie wyśmienite i to, że udało mi się go namówić do tego, żeby on stworzył w ogóle layout dla książki, okładkę i też zajął się tymi smaczkami, to już dla mnie traktuje o wybitności tej formy i tego, jak do tego podeszliśmy, więc tego bardzo, bardzo się cieszę. No i tutaj muszę oddać, że nie jestem jakby autorką tego wyglądu, no tego, jak wizualnie będzie książka wyglądać, tylko tutaj zaprzęgnięto, że tak powiem, siły twórcze innego artysty, genialnego zresztą. Także to tak pod względem wizualnym. Natomiast jeśli chodzi o zawartość, o treść, no to tak, rzeczywiście to, co nadmieniłaś o tej intymności, to jest tam też rozdział właśnie o... Powiedziałabym nawet, że tak mocno ekshibicjonistycznie się odsłoniłam przed odbiorcą. I nawet zastanawiałam się, czy nie usunąć tego rozdziału, bo bardzo mocno dotknęłam jakby też gdzieś tam tego swojego artystycznego jestestwa i musiałam podjąć taką refleksję nad tym, dlaczego obrałam taki kierunek, dlaczego tak mocno przeciwstawiłam się obecnym nurtom w sztuce. Dlaczego mimo tego, że na przykład na Akademii panują inne trendy, albo byłam nawet namawiana do tego, żeby inaczej traktować obraz, ja jednak uparłam się przy tym, że chcę ten obraz prowadzić do końca, że chcę, żeby on był bardzo rozbudowany, bardzo też realistyczny, postawiłam na jakieś akcenty i doszłam do tego, z czego to wynika w mojej osobowości.
1: Terapeutyczne wręcz.
0: Bardzo, nawet z tezą troszkę i z taką wykrzyczaną tezą, bo tam mam jeden taki właśnie akapit, gdzie można go przeczytać w sposób krzyczany, że tak powiem, i to jest dla mnie bardzo, bardzo intymny fragment książki, ale wydaje mi się, że dużo szerszą i chyba ciekawszą też dla odbiorcy takiego właśnie hip-hopowego będą te fragmenty o spotkaniach z raperów. Zresztą też taki z raperami, dostałam też taki feedback od ludzi, że nie mogą się doczekać, żeby przeczytać o tym czy o tym raperze, że o, to jak malowałaś palucha, to ciekawe jak to wyglądało, albo a jak to było z tym Louis Villainem, a jak z Ero, a z kim najlepiej. I też często widzę, że w innych rozmowach, jakichś audycjach czy w wywiadach zawsze pada to pytanie właśnie, które spotkanie było najfajniejsze. Zresztą nawet pamiętam, że rok temu, jak my się widziałyśmy, to...
1: Tak, rozmawiałyśmy tak, też, które też zaskakiwało, że tak. To nie jest już tylko ten człowiek, którego się słyszy i ma stworzony się jakiś obraz, tylko jest normalny, fajny, zaskakująco prosty, otwarty człowiek. To było odnośnie chyba kilku gości, nie pamiętam których, ale powiedziałaś jedną ważną rzecz i chcę się na niej trochę zatrzymać, odnośnie nie godzenia się na to, żeby pójść na jakiś kompromis, który ktoś ci podpowiada. Więc tak spodziewam się, że tutaj twardo powiedziałaś, idę tak jak czuję i nie łamię się, ale czy miałaś takie poczucie odnośnie w całym tym projekcie i w książce i w kontynuacji całej wystawy obrazów, że w pewnym momencie poczułaś, może i tak zrobiłaś, albo miałaś moment zawahania, żeby przekroczyć jakąś swoją granicę po to właśnie, żeby osiągnąć kompromis i na przykład dotrzeć do większej ilości ludzi albo trochę, wiesz, nagiąć się do samego odbiorcy, przy tym trochę gubiąc prawdę o sobie. Co jest chyba dość ciężką pułapką i dość częstą. I myślę, że wielu twórców no łapie się na nią, nie? Bo jednak chce się być słyszanym, widzianym. I czy ty miałaś taką walkę ze sobą, żeby jakąś granicę swoją złamać albo zastanowienie nad tym, że może kurde porzucę tę myśl, która mnie buduje na rzecz czegoś?
0: Masz na myśli bardziej sam proces twórczy i obrazy? Czy w ogóle całą drogę?
1: Całą drogę i nawet sam proces, wiesz, wydawania. Czy nawet tak jak książkę mówisz, że nie oddałaś tego w ręce żadnego, wiesz, wydawnictwa, żeby to było jakościowe i prowadzone od początku do końca, tak jak ty to czujesz. I czy na przykład, wiesz, nawet w całej drodze promowania tego, czy myślenia o tym, jak dotrzeć do ludzi, no nie? No bo to jest dość niewdzięczna droga i proces tego, żeby się wybić. I czy miałaś taką myśl, że dobra, to ja zrobię coś inaczej niż czuję, żeby na przykład to mogło dojść do szerszego grona odbiorców, że może się ugnę?
0: Szukam tak w głowie takiego momentu, żeby być zupełnie szczerą. I szczerze mówiąc, nie bardzo przychodzi mi coś do głowy, przychodzą mi za to odwrotne sytuacje. Nawet zaczynając od końca właśnie o książce, ja dostałam propozycję wydania książki w wydawnictwie i to takim wydawnictwie, o którym rok temu marzyłam, żeby móc tam wydać. Natomiast później zdałam sobie sprawę, że to nie będzie wydane tak, jak ja marzę. Co prawda na pewno odniosłoby większy sukces komercyjny, tak myślę. Natomiast musiałabym zrezygnować właśnie z tych wszystkich smaczków obudowy, która też niestety sprawia, że ten nakład i sama książka w druku jest dużo, dużo droższa, więc nieopłacalna. Ale też na samym początku drogi miałam taki moment, że nawet w grupie bliskich mi osób, z którymi dzieliłam się w ogóle samym zamysłem na projekt, który właściwie no razem z mężem, z pan Fresco podjęliśmy, że idziemy w to i będziemy to robić.
1: Za chwilę usłyszycie numer, się wtrącę tak. Właśnie od męża.
0: Tak, i nawet w tych swoich numerach on często gdzieś tam nadmienia i mówi o tym, że usłyszeliśmy różne trudne słowa. No to nawet usłyszeliśmy, że nam to nie wyjdzie, że stracimy wszystko, bo po prostu to, żeby zdecydować się na ten projekt, żeby go odpalić, żeby to zrobić, żeby się przeprowadzić do innego miasta, żeby zainwestować te pieniądze, wiązało się z bardzo dużym ryzykiem, jakie podjęliśmy. I to była małżeńska decyzja. Trudna, szalona i właściwie raczej większość osób mówiło nam, że nigdy by czegoś takiego nie zrobiło, że nie radzą nam tego, że jest to głupi pomysł i że nam nie wyjdzie. Więc no nie ukrywam, że w całym tym procesie niejednokrotnie jak taka zmora po prostu wracają te słowa, które ktoś nad nami wypowiedział, właśnie to, że stracicie wszystko, że się nie uda. Więc jest to jakaś trudność, którą się niesie na barach, ale myślę, że po prostu wierzymy w to, czego się podjęliśmy.
1: No żeby... i właśnie w zgodzie ze sobą, więc chyba to jest w tym najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe. A my słuchajcie, bo tak jak zanim zaczęłyśmy rozmawiać, ja mówię, że nasze spotkanie będzie trwało godzinę. No i Ola mówi, o matko, długo, no to minęło już 20 minut, nie puściliśmy żadnego numeru. I nie przebrnęłam nawet przez przygotowanych sobie 20 wątków, które zanotowałam, które chcę poruszyć, bo chyba zaczepiłam dopiero...
0: To jest pani redaktor.
1: Tak, zaczepiłam dopiero dwa. My idziemy, słuchajcie, do pierwszego numeru dzisiaj przy naszym poniedziałkowym spotkaniu na Stykach. Moją gościnią Aleksandra Hałat, czyli Freska. Rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty, który teraz ma etap książki, którą niedługo będziecie mogli zamówić w formie preorderu.
0: Już możecie
1: zamówić. A gdzie?
0: Strona ludziekoty.pl. Zapomniałam powiedzieć w ogóle. Tak, widzisz, jaki ze mnie jest PR-owiec?
1: Tak, to słuchajcie, teraz będziemy o tym mówić częściej, bo to jest wyjątkowa rzecz. A my teraz idziemy do wyjątkowego numeru pana Fresco, czyli tak jak już Ola wcześniej wspomniała, męża, bo we dwójkę działają nad tym projektem, który ma wiele odnóg, wiele wymiarów. I teraz numer 9 Żyć, jeden ze świeższych chyba, bo ma miesiąc, dwa miesiące,
0: tak.
1: Taki nie, świeży kąsek. I tak odnośnie w ogóle mam taką myśl całej tej rozmowy i tego, co powiedziałaś, podjęcia ryzyka, że tutaj były głosy, że wam nie wyjdzie, nie róbcie tego. I w tym numerze pada w pewnym momencie taki wers, że już te wszystkie życia tak wykorzystałem i zostało mi teraz to jedno, nie?
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Właśnie stawiamy na to jedno życie, które faktycznie jest tu i teraz, więc albo się boimy, albo idziemy po swoje. 9 Żyć, pan Fresco, Ludzie Koty.
2: Za Majkiem się

zwiedził świat. Teraz widzisz kota, do którego się nie wpiszesz w grach. 200 na minutę wtedy, kiedy brałem kwas. Lata ty byliśmy duchem, bo nigdy nie wierzył w nas. Dzisiaj zrobię całą sumę, ale mnie nie cieszy hajs. Po rzeczy, których nie kupię, ożywiają to, co w nas jest. Tyle ziomali przegrywa życie swoim star.

wysiło cały serwer, tylko prochy i fazy. Tak oporowo robisz redesty, nie ma opcji, zapisz. Ratuj serce, jeśli w kresce widzisz to, co potrafisz. O. Dziś mamy bliznę na twarzy, każda to symbol tego, że nigdy nie bałem się marzyć. I nie ma tego złego, tutaj zawsze serce za braci. I wierzę w ciebie, bo to pierwsze, na co masz się odważyć.

0: To był numer 9 Żyć Pan Fresko. Ola, moja gościni, Aleksandra Chałat mnie upomniała, więc ja wam też powiem, no bo intuicyjnie możemy odmienić pseudonim, a to jest nieodmienialne i nie ma tu żadnych przypadków. Jest Pan Fresko w każdej formie i tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że to nie jest Mister Fresko, tylko jakby tak. Cała budowa tego pochodzi od słowa
1: hiszpańskiego. Sprawdźcie sobie, ale no nie jest to po prostu polskie słowo i tam jest taki ukryty przekaz.
0: Tak, więc wszyscy, którzy lubią jakieś gry słowne i zagadki, to zapraszamy do zgłębienia tego faktu. W mojej audycji dzisiejszej na stykach goszczę Freskę i rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty z różnej strony i z różnych wymiarów. I w tym momencie rozmawiamy o książce. Rozmawiamy o procesie, o tym, co się za tym kryje i jakby całej emocjonalności, bo jestem ciekawa, czy ten projekt, jakby, czyli już książka, czyli kolejny etap całej tej historii, on coś domknął w tym projekcie całościowym Ludzie Koty, czy masz wrażenie, że ta książka to są wrota do otworzenia kolejnej inicjatywy w związku z całą tą sprawą?
1: Kurczę, no tak z mojej perspektywy, to w ogóle książka jest nieodłącznym elementem, dlatego że ona też powstawała równolegle z procesem malowania obrazów, jako właśnie ta praca magisterska. To troszkę ja sobie nie wyobrażam właśnie tego oddzielenia i nawet staram się o tę spójność. Kiedy obrazy są wystawiane, to przy nich pojawiają się kody QR, które odnoszą do wywiadów z tymi raperami, z osobami, które portretowałam. I to też się przenosi do książki, więc jest to dla mnie taka... troszkę jak taka podróż po różnych obszarach, żeby sobie to scalić w jedno. Jak taki, powiedzmy, namiastka takiego dzieła totalnego, bo to jest idea, która zawsze mi była bliska, żeby właśnie różne takie płaszczyzny, przestrzenie łączyć. Tak jak dawniej, nie wiem, w czasach kontrreformacji, gdzie na przykład obraz malowany przenikał się, przechodził na rzeźbę, na scenerię, na teatr. Te wszystkie wątki się gdzieś tam łączyły. Więc dla mnie i spotkanie, i ten człowiek, i namalowanie tego człowieka, i opis tego, co się za tym kryło, jest taką jedną całością.
0: A propos ludzi, jak... malowałaś, czy teraz opisujesz i opisywałaś to równolegle z tworzeniem płótna, to czy człowiek wizualnie jest na przykład dla ciebie z twojej perspektywy bardziej ciekawy, jego grymas, jego mimika, czy dalej poszukiwanie właśnie, wiesz, takie słowem i rozmowa, która opisuje, co jest dla ciebie bardziej takie catchy i zwraca twoją uwagę? To jak zobaczysz chwilę zatrzymania w oku, czy refleksję na czymś, ból, radość, Czy chcesz go rozebrać słowem?
1: Spotkanie jest dla mnie zawsze bardziej catchy, bo to jest po prostu coś, co się dzieje na żywo. W tym jest ten przepływ tu i teraz. Obraz i samo malarstwo jest dla mnie zawsze trudne w pewnym stopniu, bo to jest jakby używanie narzędzia, którym chcę coś powiedzieć, pokazać, ale jest to proces, w którym ja się też zmagam. To jakby może wybitni artyści tak nie mają, ale ja tak mam. I też nieraz jak słyszałam właśnie jak osoby, które mówią, że nie wiem, coś sobie malują hobbystycznie, one się tak relaksują przy tym malarstwie. Ja w ogóle nie znam tego uczucia, kiedy maluję. Szczerze mówiąc, mam... To jest dla mnie trudna praca, więc na przykład praca fizyczna albo praca gdzieś na etacie jest dla mnie zawsze czymś łatwiejszym niż ten proces malarski, więc pod tym względem to nie jest catchy, że nasz chyba mózg zawsze chce uciekać od tego, co jest trudne i chce iść na łatwiznę albo szuka po prostu przyjemności i dopaminy. No to ja w malarstwie mam takie tylko momenty albo przebłyski, gdzie coś się wydarzy na płótnie i mam wtedy takie wow, co tu się stało.
0: A miałaś takie sytuacje... właśnie, że malujesz, oddajesz jakąś emocję i ty, mimo że malujesz kogoś innego, w trakcie tworzenia tego było to spotkanie ciebie z sobą samą, z jakimś twoim obszarem, który w tym momencie na przykład został poruszony.
1: Miałam takie doświadczenie przy portrecie Szpaka. Wydaje mi się, że przez to ten portret jest mi naprawdę bardzo bliski i jest też dla mnie bardzo cenny, ale powiedziałabym bardziej, że tam nie wydarzyło się coś związanego, nie wiem, z projekcją moich emocji albo jakiejś czegoś z mojego wnętrza, ale bardziej w obszarze przekroczenia siebie, jakby swoich umiejętności. I ja czułam, że tam się wydarzył jakiś taki milowy kroczek, który sprawił, że przekroczyłam siebie i dla mnie to było niesamowite.
0: Wow, duża rzecz. A właśnie przekroczenie siebie, ja od razu teraz powędrowałam, bo jak o tym mówiłaś, starałam się wyobrazić sobie ciebie jako małą dziewczynę, kilkuletnią dziewczynkę, przedszkole, ten okres pierwszej klasy szkoły podstawowej. Bo wtedy już na pewno kredka czy cokolwiek innego było w ręku i coś powstawało.
1: Oj tak.
0: Co ty wtedy, nie wiem czy już było, ale co ty wtedy malowałaś? Miałaś jakąś taką swoją charakterystyczną rzecz? Nie wiem, że częściej to były kwiaty, budynki, ludzie. Gdzie cię ciągnęło
1: tak.
0: i niosło?
1: W ogóle piszę też o tym w książce, bo wstęp książki zaczyna się od takiej genezy w ogóle, dlaczego ja, dlaczego hip-hop, jak to się stało, że te rzeczywistości się gdzieś przeplotły. Takie troszkę wytłumaczenie się, skąd ja jestem, jakie są moje korzenie. Pokazuje to, co prawda, w taki anegdotyczny sposób. Może dla niektórych osób, które opisywałam, tam akurat to w ogóle nie było śmieszne, tylko przykre, ale taki sobie wstęp poczyniłam i tam właśnie piszę o tym, kiedy zaczęła się moja przygoda z malarstwem, bo sztuka to chyba zbyt górnolotnie i właśnie troszkę przez moją mamę, która jest nauczycielką i pewnie chciała wypatrzeć, co jest dla mnie fascynującym obszarem jakiejś tam czynności, okazało się, że lubię rysować, ale też właśnie jeden z pierwszych takich rysunków, który pamiętam, to były zwierzątka różnorodne i jako dziecko uwielbiałam zwierzątka, więc ciągle rysowałam jakieś króliczki, koniki, coś takiego.
0: A pytam o gady, no bo jesteście posiadaczami, jesteś posiadaczką różnych zwierząt, gadowatych, jaszczurki, węże. To jak byłaś mała, to one się pojawiały? Czy
1: nie, no to jest w ogóle jakiś taki plot twist, że jakby to jest tak, że rok temu w ogóle przy okazji kręcenia teledysku Pan Fresco OG Rabgra, tam na klipie pojawiają się węże i różne inne gadziska. I to doświadczenie i to spotkanie wtedy z gadami wyzwoliło we mnie coś, co sprawiło, jakby otworzyło jakąś taką tęsknotę nieuświadomioną i dopiero później, jak analizowałam to, bo nie wiedziałam, o co mi chodziło, że ja po prostu nagle miałam taką fazę właśnie na węże i w tym momencie ich kilka posiadamy i jaszczurek i różnych takich. I zdałam sobie sprawę, że jako dziecko, ja w ogóle uwielbiałam zwierzęta wszystkie. I jako dziewczynka byłam taka, że jakbym szła, nawet na przykład szłam do lasu, bo mieliśmy i mamy dalej taki domek na wsi w rodzinnych naszych stronach. I ja sobie szłam przez las i na przykład w kałuży zobaczyłam traszki. To są takie moje jaszczurki, płazy. I ja potrafiłam to brać wszystko do rąk. Przynosiłam sobie jakieś wiadereczko, brałam je na przykład gdzieś. Albo jechał traktor i ja po prostu przerażona, że one zginą. Wyciągałam je wszystkie z kałuży, przenosiłam gdzieś do innej. I po prostu zawsze bardzo mnie ciągnęło do tego świata zwierząt. I przypomniałam sobie w pewnym momencie, że jako dziecko po szkole często chodziłam do sklepu zoologicznego i tam pewnego dnia zobaczyłam węża w terrarium. I po prostu zwariowałam, że ten wąż to moje największe marzenie. No i oczywiście skończyło się tak, że rodzice się nie zgodzili absolutnie na tego węża. I ja nawet miałam jakieś zabawkowe wężyki w domu. I totalnie,
0: duchowe zwierzę.
1: Totalnie o tym zapomniałam. Jakby zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, o co mi chodzi, że nagle po tylu latach po prostu wskakuje mi taka faza na terraria, na te zwierzaki. I wydaje mi się, że jednak to było jakieś takie nieutulone marzenie małej Oli.
0: I już tych węży teraz więcej niż jeden zobaczymy, w którym
1: tak,
0: kierunku to zmierzy.
1: Bo teraz jestem dorosła i mogę. No. Ale druga sprawa była też taka, i to też sobie uświadomiłam, że właśnie podczas kręcenia tego klipu wydarzyło się tyle nieprzewidzianych okoliczności i to był jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu. Wtedy jeszcze miałam spotkanie z Żabsonem i to trzeba było jeszcze wcisnąć gdzieś między te klipy. Ja musiałam podwozić wszystko, wszystkie umowy, rekwizyty, wszystko. I po prostu ten wąż tak jakby był taką ostoją jakiejś takiego relaksu, że po prostu, ja wiem, że dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia nigdy z gadami, one są obrzydliwe, obślizgłe i w ogóle, ale widzę, że też nawet znajomi, którzy już się odważą i wezmą na ręce tego węża, to chcą z nim siedzieć czasami nawet godzinami i nawet na Sylwestrze, gdzie byliście, niektórzy z naszych znajomych po prostu zaszyli się w pracowni, gdzie mam terraria i siedzieli po prostu z tymi wężami i napawali się obecnością i kontaktem z nimi,
0: no,
1: więc jest w tym coś takiego.
0: To jest niesamowity rodzaj energii. A tak mnie natchnęła myśl właśnie o zwierzętach. Mówisz, że duża wrażliwość, no i uosabiam się z tym na bardzo, bardzo, bo zwierzęta dotykają mnie, a przede wszystkim ich krzywda, ich bezbronność i bezwarunkowość i czystość uczuć.
1: No i tak.
0: I czy masz tak w obecnym świecie, bo ja ostatnio sobie z tego zdałam sprawę i było to dla mnie trochę szokujące, może nie druzgocące, ale szokujące, bo przyznałam przed sobą, że ja mam chyba w obecnych czasach o wiele większą empatię do zwierząt, niż do ludzi. O wiele bardziej jakoś wewnętrznie się o nie troszczę, chcę w jakiś sposób zaopiekować się i wewnętrznie bardzo mnie boli to, jak wiem, czego doświadczają, a na krzywdę człowieka też dalej ona mnie dotyka, ale mam wrażenie, że to jest przepaść między empatią na zwierzęta, a na ludzi.
1: No, trafiłaś chyba w jeden z najtrudniejszych tematów, jaki gdzieś noszę w sobie. I ja tak lubię funkcjonować, że po prostu chodzę i mam jakieś tam swoje rozkminki. I to jest dla mnie bardzo, bardzo trudny temat. W ogóle krzywda zwierząt jest dla mnie jedną z największych niesprawiedliwości, bo jeśli chodzi o ludzi, to oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, więc jeśli ma się później pojawić wysyp komentarzy, że dlaczego ktoś mnie o to zapytał, bo tak miałam ostatnio po wizycie w Kanale Zero, że ktoś się do mnie spluł, dlaczego ja mówię o sztucznej inteligencji. No bo mnie ktoś o to zapytał. Nie powiedziałam, że jestem ekspertem. Tutaj też nie jestem, ale to są moje osobiste refleksje, że człowiek często potrafi na coś wpłynąć. No nie? Jeśli gdzieś jest jakaś wojna i tak dalej, jest to bezpośredni wpływ człowieka, który się nawzajem krzywdzi. I myślę, że też jakby obcowanie ze zwierzętami, pomaganie zwierzętom jest po prostu łatwiejsze. Można doświadczyć tony wdzięczności ze strony zwierząt i to jest bardzo trudne, bo człowiek w swojej wolnej woli ma mnóstwo wyborów i najczęściej, bardzo często to nie są dobre wybory, więc to jest po prostu trudne. Nie wiem, wyjście do ludzi bezdomnych, którym towarzyszą różne nieprzyjemne objawy, z którymi nie chcemy obcować, jest dużo trudniejsze niż wejście do schroniska, gdzie te zwierzęta też mogą być chore, śmierdzące i tak dalej, ale masz to poczucie, że ty przygarniesz tego zwierzaka, dasz mu to wszystko, czego on potrzebuje i on startuje jakby
0: od zera.
1: I nie wraca do starych śmieci, no nie? Więc tu jest bardzo, bardzo dużo takich wątków trudnych i nie rozumiem niezawinionego cierpienia zwierząt. To jest dla mnie bardzo przytłaczające. Natomiast jeśli chodzi o tą wdzięczność, to tutaj akurat mogę taką anegdotkę rzucić, że z wężami się uczę właśnie takich czasami odruchów ludzkich, bo węże nie są wdzięczne. One nie są jak kotek albo piesek, który zamerda ogonkiem i on ci jakoś podziękuje za to, co dla niego robisz. Wąż ci raczej nie podziękuje.
0: No to też jest niesamowite. To jest niesamowite w ogóle właśnie w perspektywie tego, żeby dawać, ale tak bezpośrednio i namacalnie nie widzisz tego zwrotu tej energii. Mm. Więc dalej musisz wykrzesać z siebie, żeby dalej dawać. No ale da się. I to też mnie bardzo fascynuje, ale na zwierzęta to innym razem, bo to jest po prostu temat, o którym mogłabym rozmawiać i mogłabym
1: ja też. Dla mnie to jest wręcz w ogóle duchowy temat, który też pokazuje różne duchowe prawa i też myślę, że wyzwala w nas pewne rzeczy, z których możemy się uczyć, nie? Jakby
0: bardzo
1: co
0: dużo.
1: Nas to robi, właśnie to, o czym mówisz, brak wdzięczności albo to wydobywanie nowych pokładów bezinteresownej miłości. To jest coś, co jest mi bardzo bliskim tematem, bo łatwiej się daje miłość, kiedy się miłość otrzymuje w zamian, a kiedy dajesz ją za darmo i nie dostajesz nic, to jest, no, to jest taki altruizm, który...
0: Tak, tak.
1: Ja wierzę, że my to mamy w sobie, ale to jest trudne po prostu.
0: Trudne do odkopania i do wyzwolenia i słuchajcie, może właśnie obcowanie ze zwierzętami, na przykład z wężami czy z gadami, które nie są bezpośrednio rozanielone, z kręcącym ogonem jest, myślę, że bardzo dużą lekcją. My, słuchajcie, wrócimy do projektu Ludzie Koty, do całej
1: ludzie
0: historii
1: węże.
0: Tak naprawdę Ludzie Węży, Zaklinacze Węży, po numerze, bo chcę zagrać jeszcze kolejny numer, pan Fresco Najnaj. O, to jest chyba najnowszy.
1: Jest dużo nowszych, ale w sieci
0: tak,
1: ten jest najnowszy.
0: No,
1: tak.
0: Bo ja
1: taki
0: się
1: majówkowy bardzo.
0: Tak, ja się zatrzymałam nad nim na dłużej, na kilka razy i właśnie taka dobra... Mogłabym nawet ją określić, czasami bezinteresowna energia się w nim kryje z takim przesłaniem, hej ludzie, w ogóle takie przesłanie wam dzisiaj na stykach ślemy, że hej ludzie, zauważmy się po prostu z takiej tej lepszej bezinteresownej strony. Pan tak. Fresco Najnaj, najnowsza rzecz, którą możecie odsłuchać, która jest dostępna w sieci, w streamingach i na YouTubie.

sobie słów nie użył, domofonu w trawie paska, skanta. Jak u molesty w 9-8, nie ma koperty, przyszedł, poszedł. Robię postępy, bo brat nie może. Zobrazowałem ostatnie noce, zoptymalizowałem swe ostatnie grosze. Spokojnie.

0: Nas tak wciągnął temat zwierząt, ich dobroci i tego, czego doświadczają z wyborów człowieka i nie tylko, że gdzieś na chwilę odsunęłyśmy temat główny naszego dzisiejszego spotkania, ale ja myślę, że w ogóle emocjonalność, że sztukę w jakimkolwiek wymiarze, jakby ona ma wiele wspólnego ze zwierzętami, może teraz bardzo odfrunęłam, ale nie będę tego zagłębiać. W ogóle zostańcie sobie z tą myślą i zobaczcie, czy też macie w głowie taką rozkminkę, czy to wam gdzieś się po drodze połączy. My powoli, powoli, no bo minęło nam już 40 minut, leci to piekielnie szybko.
1: No nie.
0: Widzimy się dzisiaj widzimy, ja się widzę, a wy się usłyszycie z freską. No i wracając do projektu Ludzie Koty, teraz w formie książki, w formie wydania już takiego, nie tylko z pędzlem, nie tylko z płótnem. I czy jak właśnie to wszystko zaczęłaś przekładać w słowo, zaczęłaś to pokazywać z myślą, żeby człowiek mógł to zrozumieć, miałaś takie momenty, że czułaś na przykład, że ten proces i powstawanie danej pracy jest dla ciebie intymne w jakiś sposób, mimo że nie wiadomo, docelowo to było po to, żeby człowiek to zobaczył, ale na przykład miałaś w sobie takie małe uczucie, że tym się nie podzielę, to jest tylko moje przeżycie, ja chcę, żebym to tylko ja poczuła, więc na przykład tego nie wyjaśnię, bo to moje.
1: Tak się zastanawiam, ale chyba jestem otwarta na to, żeby się dzielić tymi rzeczami, które tam się wydarzyły. Być może trochę podświadomie nawet przetwarzałam te obrazy, czy konstruowałam je już z myślą o tym, że one ujrzą światło dzienne, i miałam taką refleksję, że bardzo możliwe, że gdyby nie ta myśl, to na przykład poprowadziłabym niektóre obrazy inaczej, na przykład w bardziej szalony sposób, ale dosyć bliskie było mi to, że ten konkretny odbiorca, którego portretuję, on o tym wie, bo się ze mną spotkał i w pewnym sensie bardziej lub mniej czeka na to, żeby zobaczyć swój obraz. I jak ja bym tam za bardzo na przykład odleciała, to mógłby być bardzo niezadowolony. I myślę, że to jest może ten jedyny punkt, w którym właśnie może poszłam na jakiś taki delikatny kompromis ze względu na dobro drugiego
0: Mieliście, tak
1: człowieka.
0: właśnie, z ciekawości teraz zapytam, że jak już powstał ten obraz, to faktycznie ci, którzy są na nich przedstawieni, autoryzowali to, musieli wyrazić akceptację do tego, żeby to było szerzej pokazane, czy już oddali się w twoje ręce z zaufaniem i no i nie było tutaj chęć, dobra, bo może tutaj mam za dużo zmarszczek w tym świetle na tym płótnie, więc ja w ogóle banuję ten finalny wydźwięk i nie wolno tego pokazać.
1: Były osoby, które powiedziały, że chciałyby zobaczyć w trakcie, przed publikacją i też wysyłałam takim osobom. Nie było ani jednej osoby, która by mi zbanowała obraz, ale mam takie przeczucie, że nie każdy na przykład może być do końca zadowolony z tego, jak wyszedł. Na pewno Vini wprost wyraził, że o, szpaku jest lepiej namalowany niż ja, ale tutaj mu nie chodziło o sam jego wyraz twarzy czy coś, tylko jak on to ujął, jakby dopracowanie tego obrazu, że na przykład u szpaka jest więcej takich szczegółów i tak dalej, a z kolei dla mnie to było trochę zaskoczeniem, bo uważam, że Vini jest bardzo otwartą osobą, z dużym dystansem i też
0: No właśnie, ten
1: bardzo
0: dystans,
1: kreatywnym.
0: no.
1: Ale tutaj chodziło mi o to, że akurat jak malowałam jego, to poczułam jakąś taką lekkość w tym świetle, w tych plamach i to było dla mnie bardzo przyjemne malarstwo i podjęłam decyzję, że nie chcę wchodzić głębiej, żeby zachować właśnie tą lekkość. I to z perspektywy osób, które malują, czy gdzieś tam z ASP, jest większą wartością niż taki obraz, powiedzmy, wylizany.
0: Okej, czyli takie less is more
1: Tak,
0: czasami.
1: więc na przykład osoby, które same malują, widziały ten obraz, mówiły, że jest dużo lepszy od innych, a właśnie osoby, które nie siedzą tak w sztuce, od strony takiej technicznej, technologicznej, no to mogą powiedzieć, że no, rzeczywiście, to oczko nie jest takie wyraziste.
0: No
1: Ale
0: właśnie.
1: to jest jakby istota malarstwa, troszkę się osadza na czymś innym niż superrealizm, nie?
0: No i tak jak mówisz, bo to też ciekawe, czy nosiłaś w sobie jakąś frustrację albo miałaś oczekiwania, które nie zostały spełnione tak w ogóle, nie? W związku z tym projektem, z tą historią, czy jakąś inną, która poszła do odbioru ludzi, że ty malując właśnie wiedziałaś, że to w sobie ma taką i taką wartość ze względów też technicznych, pracy, poświęconego czasu i ty jakby rozumiesz pewną symbolikę, którą ukazałaś za pomocą danego zabiegu, a właśnie odbiorca, no bo się na tym nie zna, tego nie kuma i jeszcze będzie tutaj kręcił nosem? Czy to rosło w tobie takie, że no jak ty kurde tego nie kumasz? Jak nie kumasz, to w ogóle lepiej na to nie patrz, bo się nie znasz.
1: Nie, to tak, to pod tym względem nie mam, bo ja też nie oczekuję od ludzi, że będą w każdej bańce super obrotni, bo po prostu mamy świat zbyt zaawansowany i skomplikowany i ja się nie znam na fizyce kwantowej i nie chciałabym, żeby ktoś miał do mnie o to pretensje. Natomiast bardzo chętnie służę słowem. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to bardzo chętnie o tym opowiem, no nie? Więc chyba bardziej by mnie frustrowało, gdyby ktoś sam zamykał się w innej bańce, mówiąc, a to jest tak i tak, nie otwierając głowy na to, że można mu wytłumaczyć, że jest inna perspektywa. Natomiast pod względem ceny obrazów i wartości w ogóle dzieł sztuki, myślę, że to jest trudny temat, ale też sama sobie zgotowałam ten los, tak myślę, właśnie dlatego, że wyszłam z tymi obrazami do ludzi, którzy nie są kolekcjonerami sztuki w większości, niektórzy z portretujących coś kolekcjonują i właśnie jeśli chodzi o wartość tych obrazów, myślę, że dużo osób spodziewało się, że one będą, nie wiem, mniej więcej w cenie plakatu z Ikei. To tak nie działa. Więc czasami tłumaczenie się z tego, dlaczego coś tyle kosztuje, jest frustrujące. Z drugiej strony trochę to rozumiem, ale niestety nie pójdę na kompromis i nie sprzedam obrazów w cenie takiej, która po prostu w żaden sposób jest nieadekwatna.
0: Tak, bo tak jak mówiłaś wielokrotnie, raz, że to jest poświęcony czas, to nie powstaje w tydzień, to nie powstaje w miesiąc. Raz, że same materiały, narzędzia, to też kosztuje i jakby przekładając to na godziny, jakby ktoś, no raczej nie, ale jakby nawet takiej osobie, która zupełnie nie ma o tym pojęcia, chcąc zobrazować i przekładając to na ilość godzin, ile na przykład, wiesz, na etacie za godzinę byś tak dostała za taką i taką cenę, bo to jest piekielnie długa droga.
1: Ale też bardzo wielowątkowa, bo ja też nie chcę jakby właśnie osadzać na tego punktu ciężkości, na tym, ile ktoś pracował, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ktoś, kto nie potrafi malować, pracowałby dłużej nad tym obrazem, bo by mu po prostu nie wychodził. I Picasso, jak robił rysuneczek, to robił go w parę sekund, a jest warty miliony dzisiaj, nie dlatego, że się tak napracował, tylko dlatego, że on przeszedł tą drogę, ma ten sznyt, tą markę, to nazwisko i jakby naprawdę w tym coś takiego było, nie? Czy akwarelści, którzy muszą mieć tak dobrą znajomość tego narzędzia, żeby to wyglądało w taki sposób i to jest wartość. Inna sprawa to jest to, że no też się śmiałam ostatnio, że na przykład jak ktoś sobie chce wykończyć mieszkanie, bierze malarza ściennego i malarz ścienny mówi 3000 za pomalowanie ścian na biało. Dla wszystkich to jest okej, na metrażu 50 metrów kwadratowych na przykład, ale obraz za 3000 to jest za dużo. Dla mnie to jest po prostu szok, że ludzie nie mają takiego przełożenia nawet w tej materii jakby ile osób jest w stanie zrobić coś takiego. Nie? No powiedzmy, właśnie. Weźmy sobie Warszawę, ile w Warszawie jest osób, które namalują taki obraz, a ile w Warszawie jest dentystów, a ilu jest budowlańców i jakie tak, oni mają stawki.
0: Unikatowość jednak jest tak, największą walutą.
1: I że ludzie rzeczywiście nie myślą o tym. Ja też się spotkałam już z komentarzami, że moja książka jest za droga. Tylko właśnie tam są wszystkie reprodukcje, a reprodukcje też sprzedaję w jakichś cenach, więc one i tak są taniej w książce. A inna sprawa jest taka, że no nie wiem, ostatnio zlecałam komuś koszenie trawnika i za 15 minut roboty ktoś bierze 100. Dla każdego to jest normalne, no nie? Że ktoś skosił trawę, no bo wiadomo, żeby mu się nie chciało wstać z łóżka za 50 zł czy za 20, ale to, że ktoś pisze przez 2 lata książkę i chce za to więcej jak 100 zł, to już jest dziwne, no nie?
0: To jest chyba właśnie uwrażliwienie na to i na całą sztukę, na cały ten proces. Może ma na to wpływ dostępność, teraz nie wiem, teraz po prostu się zastanawiam. Dostępność wielu rzeczy, wielu głosów, wielu formatów, wielu obrazów po prostu w sieci za darmo, więc jak komuś przyjdzie, żeby mieć na posiadanie własne w swojej kolekcji zapłacenie jakiejś sumy, to może w to trochę już to boli. Nie wiem, tak po prostu się zastanawiam. Słuchajcie, my się powoli zbliżamy do końca, ale zanim zbliżymy, ja przygotowałam w ogóle na dzisiaj 8 numerów, zagramy 3. I teraz chcę dać, zastanawiam się, którą propozycje ode mnie w odpowiedzi i chyba polecimy na polskich twórców, tak, bo miałam teraz zastanowienie między Gabrielem Jacobem, polecam w ogóle sprawdzić gość z Karoliny Południowej, który robi takie szorstko-miękkie R&B z odważnym takim hollywoodzkim funkiem, jest to genialne, ale polecimy sobie z naszym podwórkiem warszawskim, bo kolektyw Grupa Trio w składzie Tony, Mieszko i cholera, muszę sobie uzupełnić, bo zapomniałam w tym momencie imienia. I ZNWP, które akurat tu się zreaktywowało do tego numeru po wielu latach niedziałania. Wspólnie ZNWP, czyli Mada i Kajetan, na refrenie Natalia Bajera. Jest to numer Detox od Detoksu. Bardzo mi się podoba, jakby w obecnych też czasach sfokusowania na to, żeby trzymać się w ryzach i tutaj zdrowy sen, zdrowe wszystko i jakby to też potrafi w takie zamknięte koło nas wbić, że to napędzanie na ruch, na generowanie wartościowych rzeczy już może być po prostu męczące i czasami detoks od detoksu powinien wjechać. Także to będzie ostatni numer, a my po numerze wracamy jeszcze do końcówki rozmowy z Freską.
2: Okej.
3: A je.
2: Legendarna sytuacja. Triozyny Pypy, babo. Ha.
3: What?
2: Nie liczyłaś na to nawet. Ja.

0: Słuchajcie, musiałam ten numer zakończyć, bo mamy jeszcze jedną ważną rzecz do powiedzenia, a zostało nam kilka minut spotkania. W najbliższą sobotę nasz hip-hop festiwal Arena Ursynów 16 maja, przypominam, i to jest turbo ważne i turbo też niesamowite, bo wyjściówki są za darmo i tak jak powiedziałaś, Ostry Paluch w tym roku, nie sprawdzałam jeszcze line-upu całościowego.
1: Ale zaraz... jest dobry line-up.
0: Tak, Marta. Zaraz sprawdzę, ale oprócz tego i oprócz koncertów opowiedz z perspektywy projektu Ludzie Koty.
1: Będzie tam moja wystawa, także można wpaść, zobaczyć na żywo, bo na Popkillery nie każdy mógł wejść. Tutaj może wejść każdy.
0: Za darmo.
1: Za darmo, czyli uczciwa cena. Zapraszam serdecznie. Tutaj dzięki uprzejmości Kafara z Dixonów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, dozgonna wdzięczność, bo też rok temu po raz pierwszy można było tam zobaczyć parę moich obrazów. Teraz będzie też parę obrazów i parę nowych, które jeszcze nie były odsłaniane dla publiczności, także myślę, że warto. Bardzo fajny projekt, bardzo fajna inicjatywa i też taka, powiedzmy, charytatywna, bo jest dlatego za darmo, żeby można było przekazać jakieś pieniążki po prostu na szczytne
0: tak,
1: cele
0: więc
1: charytatywne.
0: Więc nie bądźcie dziady i jako, że za darmo to coś...
2: Bierzcie hajs ze sobą.
0: Tak. Odłóżcie, już mam line-up Paluch, Ostry, Gramatik, polska wersja, Bonson, Boogie, Macięty, zwycięzca konkursu Młodych Talentów. Także słuchajcie, przyszła sobota, rezerwujcie czas i sprawdzajcie, co się dzieje. Tam będzie też wystawa.
1: I będę ja. Możemy zrobić piąteczkę.
0: Właśnie, możecie zrobić zdjęcie pod obrazem i zapytać na przykład o technikę albo o co tylko zechcecie. A czy wystawa, będzie można przyjść przed samym wydarzeniem, żeby obserwować, zobaczyć, a potem się pochłonąć muzyką, czy to równolegle jakoś? Nie wiadomo.
1: Wydaje mi się, że tam jest otwarcie bramek o konkretnej godzinie, ale to otwarcie bramek nie jest równoznaczne z
0: tak,
1: rozpoczęciem
0: no,
1: koncertów.
0: To zawsze, bo gdzie ktoś przyjdzie tak, na czas tak. na koncert. To
1: tak,
0: jest
1: także myślę, że... Zresztą to jest właśnie na wejściu, że tam, gdzie są bramki, to się wychodzi prosto na to miejsce, gdzie będą obrazy eksponowane, więc ciężko będzie je przeoczyć.
0: No, czyli już, kochani, kto jest na miejscu, a kto może dojechać, wiecie, co będziecie robić w najbliższym sobotę, 16 maja, nasz hip-hop festiwal Arena Ursynów. Dobry line-up, a oprócz samej muzyki też wizualne doświadczenie. I teraz na koniec jeszcze powiedz, gdzie dokładnie dla tych, którzy dopiero na przykład doszli do słuchania albo tego nie zarejestrowali, gdzie można zgłębić wiedzę ogólnie o projekcie, który tworzycie i też jak można nabyć książkę.
1: Najbliżej dla wszystkich Instagramowiczów zapraszam na mój profil Freska Podłoga Maluje. Freska Maluje. Również mojego męża, pan Fresko, jeśli ktoś

0: Dobry wieczór. Nazywam się Luiza Poreda i jak co tydzień zabieram Was w podróż do świata polskiej sztuki. A zanim zacznę swoją kolejną rozmowę, chciałam Was również zaprosić na wernisaż mojej wystawy o tytule Rzeczy w mojej głowie, która odbędzie się we wtorek 16 czerwca o godzinie 19 w praskiej kawiarni 4 pokoje na ulicy Wileńskiej 19. Szykuję dużo atrakcji, m.in. wspólne malowanie po krążkach drewna, także zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że pojawicie się i będziemy mieli okazję się poznać. Dziś odwiedzam pracownię Upcycled Underground na ulicy Brzeskiej 24, a gośćmi audycji jest dwójka praskich artystów, Kalina Murawska i Kamil Jaczyński. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
0: Spotykamy się tutaj przy okazji tematu Parady Syrenek, który niedługo odbędzie się w Warszawie. Powiedzcie coś więcej na ten temat.
1: Parada Syrenki to jest super inicjatywa. Ja już brałam udział jako widz do tej pory. Mhm. Więc właśnie patrzyłam sobie na to i tak śmiesznie kiedyś sobie pomyślałam, że też bym chciała coś takiego zrobić. Zrobiłabym wypas taką syrenkę, nie? Mhm. No i Kamil, mój kolega tutaj z góry, przyszedł do mnie i mówi, że ty Kali, słuchaj, jest taki projekt, trzeba zrobić platformę z syrenką. Ja mówię, co ty, na paradę? A to ty wiesz o tym w ogóle? Ja mówię, tak, wiem. Więc 6 czerwca pod Palmą spotykają się platformy różne. Każda dzielnica i różne instytucje będą miały swoje instalacje. W tym wystąpi nasza wspaniała upcyclingowa syrenka, robiona dla Ursynowa i dla Ursynoteki. Jesteśmy bardzo dumni z Kamilem z tego projektu.
0: A jak dużo będzie tych syrenek w sumie?
1: Wiecie? 20.
0: Fajnie. A jak duże one będą? Jaka wasza? Jak duża będzie wasza?
1: Dwumetrowe około. Mhm.
0: Także prawie to naturalnych rozmiarów.
1: Spore to są instalacje. Minimum w ogóle tej platformy to jest 2 metry wzrostu, mhm, żeby ona była fajnie widoczna, więc to jest bardzo duże wyzwanie zbudować coś takiego.
0: Na pewno.
1: Szczególnie, że to są przyczepki takie, wiesz, dwu- albo czterokołowe, ale cały... To są te pochylne takie, wiesz, mhm, a nie na 4 kółkach, takich na oddzielnych osiach, więc no tutaj mamy spore designerskie też wyzwanie z tym, żeby, mhm, żeby ten stelaż to wszystko fajnie stało i w sumie płynęło po tej ulicy tak, jak powinna płynąć sobie syrenka w wodzie.
0: Kalina, jesteśmy w miejscu w twojej pracowni,
1: tak,
0: i ty zajmujesz się upcyclingiem.
1: Tak jest.
0: I też w takim duchu właśnie powstanie ta syrenka, prawda?
1: Tak jest. Zgadza, mhm, się. Nie wzięłabym tego projektu, gdybym miała teraz jeździć do Obi i kupować płyty i deski, jeżeli mam dostępne materiały tutaj w naszym budynku na przykład za darmo, ze względu na to, że wiele osób tworzy, robi różne dostawy. Mamy materiał, wystarczy wziąć młotek i rozbić go na części.
0: Jasne.
1: Mamy dużo, dużo materiałów, dzięki czemu możemy też włożyć większą część budżetu w samo wykończenie, w jakość materiałów, których będziemy używać, mhm, w media, które w to wejdą, no i w ogóle roboczo godzin, czas, mhm, tak,
0: właśnie,
1: bo mamy te rzeczy dostępne, one sobie stały tutaj na korytarzu już od 3 tygodni w zasadzie, a teraz deski już schną, bo się impregnują, mhm, bo stelaż jest drewniany z palet, więc chcemy też, żeby ona była wielokrotnego użytku. I syrenka po paradzie zostanie potem oddana do Urzędu Gminy Ursynowa, mhm, i będzie używana na różne ich wydarzenia lokalne i nie tylko. Możliwe też, że w duchu tego upcyclingu na przykład na przyszłą paradę, bo, mhm, też już troszeczkę o tym rozmawialiśmy, możliwe, że przerobią naszą już gotową syrenkę i zupcyklingują jeszcze bardziej na przykład. Więc, więc projekt cały idzie w takim kierunku, żeby to było dalej używalne, żeby to był mobilny kawałek sztuki zgodny z tym, jak tutaj wymyśliliśmy to, mhm, sobie razem z Ursynoteką.
0: A Kamil, powiedz, to była wasza inicjatywa, czy też jakby dzielnica Ursynów miała taki pomysł na to, żeby to właśnie było dzieło upcyclingowe?
2: Wszystko zaczęło się od warsztatów, które miałem okazję robić dla dzielnicy, dla Ursynoteki właśnie, i to były maski kartonowe. I tak naprawdę chyba od tego zaczęło.

0: Radio Praga.
1: Do mnie z tym tematem, ja przyszedłem z tym tematem do Kali i tak od słowa do słowa powstał projekt bardzo fajnej upcyklingowej syrenki, w której będziemy wykorzystywali grzbiety książek, które dostaliśmy w takich zniszczonych egzemplarzy wycofanych z obiegu, z Ursynoteki i oczywiście dużo różnych innych materiałów z upcyklingu, to będą jakieś tam stare palety, deski i tego typu rzeczy. I tak jak Kali słusznie powiedziała, one będą zamontowane na palecie, więc ta konstrukcja będzie sobie bardzo sympatycznie płynęła ulicami Warszawy.
2: Brzmi to bardzo malowniczo, już sobie to wyobrażam. Mam nadzieję, że będzie super pogoda i że one będą tak sobie w słońcu płynęły.
1: No jeżeli nawet nie będzie super pogody, to pamiętajmy o tym, że to jest jednak Nowy Świat i krakowskie przedmieście, więc tam i tak zawsze będzie dużo ludzi, a że syrenki jednak są stworzeniami wodnymi, to nawet jak będzie bardzo padało, na pewno sobie dobrze poradzą.
2: Dokładnie. Ja tu się martwię o dobrą pogodę, a przecież dobrą pogodą dla syrenki może być też pogoda deszczowa.
1: No oczywiście, szczególnie, że jednak przyroda bardzo potrzebuje tego deszczu.
2: Tak, dokładnie.
3: No, ale jest to fantastyczny projekt też, bo Ursynoteka ogólnie dała nam wolną rękę co do tego projektu w bardzo wielu polach. Oczywiście mieli swoje elementy, które musieliśmy włączyć w ten projekt i one były nienaruszalne absolutnie, tak jak sobie tutaj Ursynoteka wymyśliła, zaprojektowała w swoich głowach, tak musieliśmy tutaj z niektórymi naszymi artystycznymi, bardziej odjechanymi pomysłami pójść na kompromisy, ale jest to dla nas też super doświadczenie, jak robić upcycling inaczej niż na co dzień jako artyści. I to jest dla nas świetne doświadczenie też, jak planować sobie takie duże przedsięwzięcie na przyszłość, bo to się potem fajnie przekłada też na różne inne inicjatywy i pozwala nam fajniej, efektowniej korzystać ze swojego czasu w pracowni. No, jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy też poza naszą sztuką życie, więc, więc wiesz, trzeba ten czas fajnie wykorzystać zamiast siedzieć i w pracowni 3 godziny się zastanawiać, co się robi, nie? Więc fajnie jest mieć to rozpisane w ten sposób. No i cieszymy się też z tego, że mamy naprawdę bardzo oryginalny pomysł, naszym zdaniem, że to jest, na pewno będzie przykuwał uwagę ze względu na totalnie inne podejście niż reszta platform, przynajmniej względem tego, co widziałam przez ostatnich 5 lat na paradach. Tutaj też jest fajne to, że mamy pełen przekrój, bo tutaj pojawiają się właśnie i artyści, i lokalni, i wypożyczeni, tak jak my, powiedzmy.
1: I rzemieślnicy.
3: I rzemieślnicy, i projekty ze szkół podstawowych,
1: tak,
3: i różne fajne instytucje.
1: Bardzo różne,
3: tak,
1: bardzo.
3: Seniorzy mają swoją platformę.
1: Chodzi o wspólną zabawę i prezentowanie syrenki i podkreślanie tego fantastycznego symbolu Warszawy, który naszym zdaniem jest bardzo niedoceniony i tak. Jakby to, że dzieje się ta parada syrenek, to jest już fajnym elementem do tego, żeby tą syrenkę w jakiś sposób pokazywać i bardziej dbać o nią i pokazywać, jakby eksplorować ten symbol Warszawy na wiele różnych sposobów, niekoniecznie w ten ikoniczny, w którym ona występuje w herbie, bo przecież syrenek, jak się okazuje, co mamy już 5. paradę teraz, tak?
3: Tak.
1: Czyli co paradę było 20 różnych.
3: Nie wiem, czy zawsze tyle samo,
1: jeszcze są
3: dużo,
1: te
3: tak.
1: wszystkie, jest jeszcze na przykład wzór, który miasto zrobiło do kolorowanki, można go pobrać z Urzędu Miasta, który jest w ogóle abstrakcyjny. Czyli tych syrenek jest coraz więcej, ale dalej za mało i można ten temat eksplorować.
3: Tak, w ogóle ruszyliśmy kiedyś tego temat z Kamilem tutaj, że Warszawa nie ma jakby swojej takiej, powiedzmy, maskotki. Ma bardzo wzniosłe symbole, ale nie ma swojej maskotki. I wprawdzie syrenki nie możemy w ten sposób traktować, ale my tutaj sobie kminimy już kolejny taki warszawsko-mityczny temat, ale to może nas jeszcze zaprosisz jako team.
2: Pewnie już nie chcecie zdradzać więcej szczegółów dotyczących syrenki, bo najfajniej będzie, jeżeli wszyscy po prostu pojawią się na paradzie syrenek. Zapraszamy.
1: Tak, przypomnijmy,
2: wszystkich.
1: To jest 6 czerwca, czyli w sobotę. Zaczynamy o godzinie 13 na rondzie De Gaulle'a pod Palmą i stamtąd Nowym Światem i krakowskim przedmieściem na plac zamkowy idą wszystkie syrenki, więc zapraszamy zarówno w miejscu, tam na placu, znaczy na rondzie De Gaulle'a, ale można też się ustawiać na całej trasie parady. Dzięki temu można po prostu uczestniczyć w paradzie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, no co jednak powinno być wygodne dla warszawiaków.
3: Tak, dodatkowo ci, którzy są tam na początku i zobaczą od samego początku te syrenki, mogą dołączyć do kolorowego korowodu i razem z tam

0: syrenkami, sam by przetańczyć całą drogę za syrenkami. Mhm. Tam jest fantastycznie, są bębny, w ogóle ludzie śpiewają, gwiżdżą, bomba super. Jest. Jest naprawdę super. Mam ciary, jak o tym mówię, bo ja uwielbiam takie happeningi.
1: Nie pokazuje, że Polacy potrafią się też radośnie jednak jednoczyć i spacerować radośnie. To dobrze. No,
0: tak.
1: Zapraszamy.
0: Będzie ekstra.
2: Nie od dzisiaj zajmujecie się upcyclingiem, prawda? Oboje. Kali, jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy.
0: No, masz upcycling w nazwie, nie?
2: Jakby, tak, dokładnie. Tak. To widać też po twojej pracowni. Mm-hmm. Właśnie opowiedz trochę o swojej pracowni.
0: Wiesz co, moja pracownia powstała tak trochę na dziko, trochę z potrzeby, trochę z desperacji. Długa to jest historia, ale no, jest to takie moje trochę spełnienie marzeń. To jest moja bezpieczna przestrzeń, gdzie rzeczy, które może w tym momencie i obecnym stanie niekoniecznie nadają się do użytku, to wystarczy trochę pomyśleć i zrobić z tego naprawdę dobry projekt, naprawdę dobry design. Wiesz, ja nie patrzę na swój upcycling jako na sztukę jako taką, mhm. chyba że sztuką nazwiemy właśnie design. I w sumie sztuka designu to jedna moim zdaniem z najtrudniejszych sztuk w dowolnym medium. Czy to są gry wideo, czy to jest muzyka, czy to jest malowanie, czy to jest rysowanie, czy to jest projektowanie ciuchów, wiesz. Każdy może raz na jakiś czas nagrać świetną piosenkę albo napisać ładny wiersz, wiesz. Każdemu taki przypływ może się zdarzyć, ale dowozić to za każdym razem jako nie wiem, właśnie artysta, no to tutaj wjeżdża gruba sztuka designu moim zdaniem i widzenie potencjału i piękna w rzeczach, które wiele osób uznałoby za śmieci albo po prostu rzeczy, z którymi no, trudno się rozstać, ale nie wiadomo co zrobić. Nie? Mhm. Przynieś mi dowolną rzecz, a ja ci z tego wymyślę 10 różnych projektów, które możemy wspólnie wykonać. Prawdopodobnie mogłabyś wykonać je sama i większość ludzi w domu też, gdyby się trochę zaparli i przyszli do mnie po plan i listę zakupów. Tak w skrócie, nie?
2: Daliby radę sami sobie coś zrobić.
0: Tak, większość ludzi dałaby radę wykonać większość z tych rzeczy, które ja wykonuję, przynajmniej technicznie, może nie. Wiadomo, estetyka to jest osobista bardzo rzecz i bardzo subiektywna taka, wiesz, ale no na poziomie takim właśnie estetycznym, dobrze wykonanym, żeby to się wszystko trzymało, żeby to było trwałe, bo ta sztuka, ona ma być w moim przypadku przede wszystkim jak najbardziej użytkowa. Mhm. Tak, ja robię obrazki, na przykład jakieś tam mniejsze obrazy czy coś, ale to są pojedyncze sztuki jakichś tam moich rzeczy, kiedy muszę odpocząć od tego, co robię na co dzień. A na co dzień biorę rzeczy, z których no ciężko jest w obecnym stanie cokolwiek wykrzesać, ale ja potrafię i biorę takich kilka i z nich powstaje jeden nowy, bardzo ciekawy Frankenstein, który najczęściej prototyp, na którym ćwiczę jakby nowe techniki. I potem przychodzą do mnie klienci, którzy widzą moje prace na przykład na Instagramie, oni wtedy zamawiają swoje customy, swoje wyjątkowe jakieś tam rzeczy i z tych moich prac, które są dostępne, wybieramy techniki, kolory, materiały i tworzymy rzeczy na zamówienie.
2: Kamil, ty też, mimo że jesteś przede wszystkim malarzem, nie jest ci tak daleko do tego upcyclingu, bo nieraz pokazujesz mi rzeczy, które tworzysz albo z kartonów, które są jakimś odpadem, albo w ogóle przynosisz dziwne rzeczy do pracowni, obklejasz je, malujesz i tworzysz specyficzne artefakty. Opowiedz więcej
1: to,
2: o tym.
1: Tak, to u mnie jest trochę w drugą stronę niż u Kaliny, bo Kalina robi rzeczy użytkowe, ja robię głównie sztukę, która mam małą wartość użytkową oprócz dekoracyjnej i oprócz informacyjnej, tak na dobrą sprawę, bo w mojej sztuce często jest jakiś taki przekaz, który gdzieś tam jest ukryty. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie materiałów, to głównym moim materiałem, który uwielbiam, który w zasadzie wywodzi się z tego, co Kalina powiedziała, czyli z rzeczy, której ciężko się pozbyć. Ja tak miałem z książkami. Uwielbiam książki. Moi rodzice to z zawodu są poligrafowie, więc jakby książki zawsze budziły u mnie respekt, szacunek, uwielbiam ich zapach świeżego druku, zapach starych książek, oczywiście nie tych spleśniałych, tylko takich fajnie zachowanych, więc książki są dla mnie niesamowite. I tak bardzo długo miałem pewien problem, co zrobić z pewnymi starymi, zepsutymi książkami, a chciałem je zachować w jakiś sposób, dać im nowe życie. No i wpadłem na pomysł, żeby książkami, gazetami i innymi rzeczami oklejać płótna i dopiero na tym malować. Oklejać je nie tylko po to, żeby dać im nowe życie, żeby je zachować, chociaż to jakby było takim głównym przyczynkiem do tego, ale też po to, żeby można było nadać tym obrazom jakąś taką warstwę fabularną, bo staram się tą malaturą nie zakrywać tego, co jest pod spodem, a dodatkowo, jeżeli jest to warstwowe oklejane, to wtedy przecieram papierem ściernym i zrywam fragmenty tych gazet, tych tekstów, tak żeby później przechodził jeden w drugi. Często dzięki temu mamy teksty z jednego kraju, które się przechodzą płynnie, nie wiem, w Polską Encyklopedię PWN, która jest tak naprawdę moim ulubionym medium, bo nikt jej nie chce już, no nie chcą jej antykwariusze, nie chcą jej ludzie w domach, szacunkiem, ale tam są dwie linijki na temat, którym można pisać 20 prac doktorskich i kiedyś te encyklopedie rzeczywiście zdawały egzamin i to było sensowne, no ale to było przed internetem. Teraz jakby to nie wystarcza, delikatnie mówiąc. No i tym samym te książki stały się bardzo niepotrzebne, a ja im daję nowe życie. Zrobiłem parę obrazów, gdzie są tylko obrazki wycięte z encyklopedii, ale w większości to są te części tekstowe. Bardzo lubię różne fonty, więc często z gazet też wycinam fonty i często proszę też znajomych, żeby przywozili z różnych krajów, z wycieczek i wyjazdów różne gazety, bo co kraj to inne fonty, to inne liternictwo i to wtedy fajnie wygląda. No i oczywiście im gazeta bliżej bruku, tym te nagłówki bardziej krzyczą i są większe litery i to wtedy jest jeszcze bardziej zabawne, bo często towarzyszą tym literom jeszcze absurdalne tytuły. Więc nie żebym zachęcał do czytania prasy brukowej, ale do cięcia jak najbardziej. Do oglądania i do cięcia, tak, bo to jest fantastyczne narzędzie dla artystów. I jeszcze teraz jakby puentując moją wypowiedź na temat samego upcyclingu, również zdarza mi się przerabiać jakieś używane płótna, tego typu media, które nadają się jeszcze do użytku, no a zwykły człowiek potraktowałby je jako odpad, bo po prostu można takie rzeczy robić i fajnie je uratować, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak i co trzeba z nimi zrobić, no ale to już jest takie know-how artystyczne, które wymaga odpowiedniej wprawy.
2: Ale chciałam też wam powiedzieć, że ludzie wyrzucają też absurdalne rzeczy. Ja na osiedlu, już ci kiedyś mówiłam, Kamil, znalazłam w ogóle złotą ramę rzeźbioną. Ktoś po prostu jakiś stary obraz wystawił razem z taką ramą. I jak tu nie wziąć takiej ramy? I w ogóle dlaczego?
0: Ale ramy, ale ja bym to wzięła razem z obrazem i wzięłabym oba.
2: Ja wzięłam też oba, oczywiście. No,
0: przerobiłaś ten obraz?
2: Nie przerobiłam. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, ale nawet myślałam, żeby je z powrotem odnieść to na śmietnik, ale nie mogę. Nie mogę, bo to jednak ktoś namalował ręcznie i to widać. No i jakoś... Zostało po prostu.
0: Dawaj, zrobimy z tego remix. Cztery osoby, oryginalny artysta i nasza trójka.
2: Słuchajcie, fajny pomysł, zrobimy.
0: Dawaj, zrobimy remix tego, ekstra. Bomba.
2: Ale chciałam też powiedzieć, że...
1: Drodzy Państwo, jesteście świadkami.
0: Tak, zostało uwiecznione. No,
2: zostało uwiecznione, już musimy teraz to zrobić.
0: No koniecznie. No ale tak. No,
2: ale chciałam też powiedzieć, że ludzie wynajdują na śmietnikach niesamowite rzeczy. Ja swego czasu pomagałam znajomym organizować pewien festiwal recyklingowy i oni znajdowali w śmietnikach, na przykład przy teatrze, niesamowite instalacje, z którymi nie wiadomo co zrobić, bo one są wielkie, nie można ich przechowywać. Nie ma gdzie ich przechowywać, oni nie mają magazynu, więc oni to wyrzucają. My to wszystko ściągnęliśmy na festiwal, jakieś, wiecie, kilkumetrowe meduzy, no piękne, fajnie, nie wiem, czy głowę smoka, taką dwumetrową. Ale są też na przykład takie miejsca, teraz na Bemowie powstała podzielnia i dziewczyna, która to miejsce otworzyła, ona jeździ po różnych miejscach, ona kilogramy ubrań wynajduje i to takich, że potem do przerabiania to jest na wieczność, przecież podobno na 4 pokolenia do przodu po prostu.
0: Tak, co najmniej 4 do przodu. To jest w ogóle straszne, co się dzieje i nawet te wielkie marki, które tak się bardzo chwalą teraz, że mają rzeczy z recyklingu i że coś tam. Ten recykling to po pierwsze, to jest bullshit, niestety, to jest bajka, w którą chcemy wierzyć, a to jest zupełnie co innego od upcyklingu, o którym my w ogóle mówimy, a często pojęcia są mocno mylone w ogóle, nie? I ludzie też myślą, że my recyklujemy rzeczy. Nie, my nie jesteśmy recyklerami, nie mamy prasy do przerabiania materiałów na nowe, nie mamy rozpruwaczek, które wyciągają wszystkie nowe, stare nici i je w motki klepią. Ja wiem, jak ten proces wygląda. To nie jest to, co my robimy. Upcycling to jest zupełnie co innego niż recykling, aczkolwiek mamy wiele wspólnych punktów. Ja na przykład kocham second-handowe rzeczy, zbieram od ludzi koszulki z nadrukami, nawet jeżeli są w tragicznym stanie. I tutaj nasz wspólny punkt, który nas połączył z Kamilem w ogóle, to miłość do literek. I to, że Kamil używa właśnie tych napisów, tych literek, tego wszystkiego w swojej sztuce, a wpadł do mnie do pracowni, akurat układałam sobie napisy z literek wyciętych ze starych koszulek. I jak on to zobaczył, to po prostu stracił rozum i pokazał mi swoją sztukę i ja straciłam rozum. I w ten sposób staliśmy się tutaj ziomeczkami od sztuki szeroko pojętej, wszelakiej.
1: Ziomeczkami od literek, można by powiedzieć. Ale rzeczywiście tak to się stało, no bo faktycznie ja do dzisiaj pamiętam tę sytuację, ja się pytam Kalino, to ja muszę iść teraz do sklepów i szukać takich literek, takich ubrań, a Kali mówi, no nie, zobacz, i wyciąga takie odpowiednie segregatory już z wyciętymi literkami. I na tym to właśnie polega, drodzy Państwo, że no, że wiadomo, tak jak Kali powiedziała, można to zrobić samemu, można też przyjść do niej albo do takich miejsc, które się zajmują upcyclingiem, ale generalnie jest to nadawanie właśnie nowej wartości tym rzeczom bez konieczności ich gruntownego przerabiania do cna, co się dzieje w recyklingu, tak? No i tutaj rzeczywiście tych rzeczy upcyclingowych, poza tym pamiętajmy o tym, że upcycling wymaga zdecydowanie mniej energii, bo to nie jest recykling, który jest wysokoenergetyczny, który wymaga procesów technologicznych. To jest tworzenie unikatowych rzeczy, które później można przekazywać, jak dziewczyny powiedziały słusznie, przez kilka pokoleń, jeżeli to są rzeczy noszone, a jeżeli to są rzeczy użytkowe, no to też mogą przecież wiele lat służyć. Zresztą to widać, bo przecież jest renesans w tej chwili we wszystkich sklepach takich z używanymi rzeczami, na przykład porcelany, czy też zastaw stołowych, które wracają po latach, bo nagle wpada moda na jakiś design z PRL-u, tak? A przecież design z tamtych czasów był naprawdę niesamowity momentami.

0: Kalina, a dlaczego zajęłaś się upcyclingiem?
1: U mnie to się zaczęło już w szkole. Babunia moja w ogóle była krawcową i piękne rzeczy szyła i nauczyła mnie podstaw. Ja jestem rocznik orwellowski, 84. Dorastałam w latach 90. jako mały metaluch, ponieważ rodzice to punki, więc jakoś trzeba było, wiesz, mocniej, głębiej w to wejść, w tą muzykę, w to wszystko, no bo ja punk to miałam śpiewany do kołyski, jakby do spania. I nie było wtedy ani koszulek dla dziewczyn, ani bojówek dla dziewczyn, dla kobiet. Nie było takich alternatywnych strojów. Jeżeli były stroje alternatywne, to bardzo takie, wiesz, gotyckie czy coś, albo bardziej punkowe w stylu Vivian Westwood. A ja lubiłam najpierw thrash metal, a potem odkryłam death metal i black metal i naprawdę takie najbardziej ekstremalne gatunki. Tam, nie wiem, może w 2006-2007 pierwszy raz doświadczyłam na koncertach merch dla lasek. Wiesz, także ja od dzieciaka siedziałam i przerabiałam te za duże koszulki, obszywałam moją kurtkę jeansową, a potem katanę moją jeansową właśnie naszywkami z nazwami zespołów, które tam kolekcjonowałam na koncertach, na wyjazdach czy coś, tak, albo dawaliśmy sobie w ekipie, tam się wymienialiśmy, no to wiesz, jedni wymieniali karteczki w szkole w segregatorach, a inni grali w pogi, a jeszcze inni już mieli zajawę na muzykę i wymieniali się rzeczami z tym związanymi. Albo komiksami, wiesz, w latach 90. nie wszyscy mieli hajs na wszystko, więc się wymieniali. I w ten sposób ja też dostawałam, a to po czyimś starszym bracie koszulkę Metaliki, a to po kimś coś tam. No i tak siedziałam i to przerabiałam po prostu, nauczyłam się i całe życie tak naprawdę to robiłam. Dla mnie to nie był problem, że coś, nie wiem, jest przy duże. Jak było przy małe, to większy problem, no bo to trzeba było zupełnie zmienić projekt. Ja dopiero od półtora roku zajmuję się tym na tyle profesjonalnie, mogę to teraz stwierdzić, że profesjonalnie, tak, że rzeczy, które robiłam jako dzieciak, to dla mnie byłyby niepojęte w ogóle, wiesz, ale no to też sytuacja moja taka zawodowa mocno się zmieniła, bo weszłam w upcycling w ogóle, wyobraź sobie, z testowania i projektowania gier wideo. I prawda jest taka, że dobry designer zaprojektuje wszystko, bo on nie projektuje konkretnej rzeczy, on projektuje doświadczenie i wybiera medium, przez które da komuś to doświadczenie, prawda? Więc w grze wideo wybierasz styl gry, w jakim przekażesz doświadczenie postaci, którą gra gracz. Wiesz, tak samo nawet w reklamie odbiorca musi mieć jakieś doświadczenie, do którego ta reklama się odnosi, żeby poczuć, że potrzebuje danego produktu. Tutaj jest dokładnie to samo. Ja projektuję doświadczenie, tylko różnica u mnie jest taka, że już mam dosyć miałkości. Ja się przepaliłam zawodowo. Wiele moich pomysłów, designów i innych rzeczy zostało przypisanych innym osobom. Bardzo dużo cierpiałam z tego powodu, bo nie zdawałam sobie sprawy i nie dawałam sobie tytułu artystki. Ale to się bardzo zmieniło, odnalazłam w tym swoją przeogromną wartość i teraz ja nie daję sobie mówić, że coś jest nie dla mnie, że nie powinnam czegoś robić, że powinnam coś zrobić inaczej, że może ten design nie będzie działał w taki, a nie inny sposób. Mhm. Tutaj umawiamy się trochę tak jak w pracowni Witkacego. Ty mi mówisz, jakie chcesz doświadczenie i jakie są tego główne elementy składowe i referencje, a ja z tego robię dla ciebie swój kawałek sztuki. Więc no mój artystyczny świat jest taki zupełnie, jakby wydawało mi się, oderwany, ale to towarzyszy mi całe moje życie, tak samo jak to przeszywanie rzeczy. Poza tym no w latach 90. dorastałam w na tyle dużej biedzie, że nauczyłam się dbać o swoje rzeczy, nauczyłam się je naprawiać, nauczyłam się je przerabiać i potrafiłam mieć parę bojówek z demobilu przez 20 lat. Więc po grach przyszedł moment, gdzie chciałam otworzyć jakoś swoją małą pracownię i robić w niej ogólnie moje rzeczy. Jak widzisz, robię dużo różnych rzeczy. I tutaj moja mama przyszła z pomysłem, żebyśmy wspólnie tutaj podziałały trochę właśnie w temacie second handu, trochę w temacie upcyklingu, zobaczyły co, której siedzi, która w czym się lepiej znajduje. Moja mama zdecydowanie bardziej woli grzebać konkretne, bardzo fajne takie, wiesz, high fashion kawałki i naprawiać je po zjedzeniu przez mole, przez swoją kreatywną pracę. No ja jestem, mnie można porównać jak w muzyce The Prodigy. Wiesz, oni nie są ani punkiem, ani elektroniką, ani techno, ani drum and bassem. Oni są tym wszystkim naraz w zależności od tego, jaki mieli pomysł. I dokładnie taką artystką jestem ja i dlatego robię tyle różnych rzeczy. One wszystkie dają mi przeogromną radość i jestem w stanie włożyć w nie wszystkie swoje emocje, które nie zawsze do końca rozumiem. Ale tworzenie pozwala mi zrozumieć siebie i świat wokół siebie znacznie lepiej. I też otwieram się mocno na ludzi i fajnie jest pracować z ludźmi, z ich szalonymi pomysłami. I kiedy ktoś ci zaufa i powie, słuchaj, tu masz te 3 punkty wyjściowe, baw się dobrze, do zobaczenia za 2 tygodnie. To miny ludzi, kiedy odbierają te rzeczy, są absolutnie bezcenne i każda godzina na kminie, na kłuciu się w ręce, na, wiesz, no nie wiem, na wszystkich tych nieprzyjemnych aspektach tworzenia, no one są tak bardzo tego warte, kiedy właśnie widzisz osobę, która przychodzi po swój kawałek i mówi, to jest takie jak w mojej głowie albo jeszcze lepsze, nie? To jest to, co ja robię tutaj w mojej pracowni i czy to jest muzyka, czy to jest obrazek, czy to jest ciuch, co by to nie było, w tym jest zawsze jakiś naprawdę ogromny kawałek mojej duszy i mojej kminy, która w to wchodzi. I ja ci to wytłumaczę krok po kroku, jak to zreplikować, żebyś nie musiała mi płacić za to drugi raz. Ale ludzie najczęściej mówią, nie, no wiesz co, bo ja tu mam kolejny projekt, tu masz zaliczkę, do zobaczenia za 2 tygodnie, baw się dobrze.
0: Zdaje się, że to oznacza, że masz świetną intuicję do ludzi, których poznajesz.
1: Wiesz co, po pierwsze ludzie głównie mnie znajdują przez ludzi innych. Dużo ludzi mnie promuje jako bardzo niszowego artystę dla artystów, bardzo często. A potem odbiorcy tych artystów bardzo często gdzieś tam, wiesz, w tym 6 stopniu separacji trafiają do mnie i mówią, bo wiesz co, bo ty wymyślisz, jak to zrobić. Tak, żeby w tym się dało chodzić, tak, żeby w tym było wygodnie, żeby, wiesz, jakby każdy ma swoje jakieś tam punkty, które są dla niego ważne. A ja w drugą stronę nigdy nie wezmę projektu, który nie przynosi mi dzikiej, dziecięcej radości tworzenia. Dla mnie każdy ten projekt to jest nowy worek Lego, bez książeczki, gdzie mówisz, masz te klocki, użyj wszystkich i zbuduj mi coś. Do zobaczenia za 2 tygodnie, wiesz, serio.
0: Fajnie to brzmi.
1: No, wiesz, jakby wypracowałam to sobie też. To jest system, w którym mi jest wygodnie. Ja nie mówię, że innym ludziom będzie w tym dobrze, ale to działa dla mnie. To działa dla mnie jako terapia, jako takie, wiesz, taki oddech od tego, co mnie dusi tam za każdym razem, kiedy gdzieś muszę wyjść na zewnątrz, poza mój mały, hermetyczny bąbelek, bo świat bardzo, bardzo mnie rani i poranił i ja do tej pory nie do końca mu ufam, więc staram się mieć tutaj bezpieczną przestrzeń, gdzie krytyka to nie jest narzędzie zbrodni, tylko to jest pomoc, to jest drabinka, zamiast obcinania ci nóg przy kolanach. Wiesz, to jest moja przestrzeń tu. To jest dla mnie najważniejsze, więc ja nie wezmę projektu, którego ja nie widzę od razu, kiedy klient zaczyna do mnie o nim mówić. Na przykład, wiesz, jak ktoś mówi, że no mam taki pomysł, ale no nie jestem sam przekonany. Wróć, jak będziesz przekonany i będziesz miał co najmniej 3 obrazki, żeby mi pokazać, co byś chciał. Bo inaczej ja będę pracować w frustracji, w nieskończoność, a ty nigdy nie dostaniesz tego, co chcesz. Wiadomo, są też tematyki takie, których nie do końca chcę ruszać. I odmawiam absolutnie. Każdy ma swoje tematy, których nie dotknie ich sztuki. Nie chcę tym kalać jakby, wiesz, o czym mówię. Jasne. Podróżuję w małym bąbelku, nie będę do niego wymiotować do środka. Nie po to go budowałam, żeby teraz go zanieczyszczać. Wiesz, o co chodzi? Mój bąbelek to nie toj. I dokładnie taką przestrzeń tutaj mam i dzielę się nią z ludźmi, którzy do mnie przychodzą, niezależnie od tego, z czym do mnie przychodzą. Punkt jeden jest wspólny wśród tych ludzi. Wszyscy przychodzą do mnie z potrzebą stworzenia czegoś wyjątkowego. I cieszę się, że mi z tym ufają. I coraz więcej tych ludzi regularnie do mnie wraca. I wiesz, to jest wspaniałe. Mnie to bardzo cieszy.
0: Wiesz, brzmi w ogóle jak bardzo fajne doświadczenie dla obu stron.
1: Wiesz, tutaj musiałabyś też drugą stronę zapytać, ale poczekaj. Druga strona.
2: Ja przyznam szczerze, że byłem trochę upierdliwym klientem, bo przyszedłem ze swoją wizją, którą Kali ubrała w swoje techniki. I oto razem pojawił się bananowy rakietochłopiec, na przykład z mojej kurtki, którą miałem z jednych z moich ulubionych malarzy.
0: Bananowy rakietochłopiec.
2: Tak, to jest remix chyba 4 czy 5 obrazów Basquiata, którego miałem kurtkę. I ta kurtka się troszeczkę zniszczyła, więc została pocięta w kawałki i remix jego postaci został uwieczniony na plecach teraz tej kurtki. I to jest obraz, którego on nie namalował, ponieważ no, nie istniał taki obraz.
1: Nie, ja zrobiłam kolaż Basquiata.
2: Dokładnie. Fajnie. I takie oto coś powstało. Jestem bardzo zadowolony. Mam jeszcze kilka innych rzeczy, z których też jestem zadowolony. Więc no słuchajcie, no co będę dużo namawiał, przychodźcie i sprawdzajcie to sami.
0: Tak, zdecydowanie zapraszamy tu. Zapraszasz, prawda, Kali, tutaj do pracowni?
1: Tak, tylko uprzedzam tutaj, że proszę bardzo ładnie ustawić się w kolejkę, najlepiej na zapisy. Wpadanie do mnie w wirze mojej pracy i robienia rzeczy najczęściej skutkuje takimi śmiesznymi, czasami niezręcznymi sytuacjami, tak, więc jeżeli ktoś chce mnie odwiedzić albo obczaić moją sztukę, to zapraszam na mój Instagram, tam jestem najbardziej aktywna. Tam można mnie dopaść większość pór dnia i nocy, w zależności od tego, co tam mi w głowie tyka i jakie mam, że tak powiem, zewnętrzne okoliczności przyrody. Tak, więc zapraszam na Instagram Upcycled Underground, znajdziecie mnie tam, mam takie fajne zielono-żółte logo, oczywiście, że zapcyklowane.
0: I to jest... Zapcyklowane z czego?
1: Słuchaj, z londyńskiego metra. Wzięłam kształty, tylko dodałam tam żółty i zielony, dodałam parę swoich elementów, użyłam tej samej czcionki do nazwy, no bo moja dusza taka jest, połowa to z Łodzi, a połowa to z Wielkiej Brytanii, a urodziłam się w Warszawie. To jest bardzo dziwny w ogóle temat, ale to może nie antenowy do końca.
0: To teraz zapytam Kamila. Kamil, a w ogóle dla ciebie to czym jest upcycling?
2: Zachowywaniem pewnego rodzaju, taką konserwacją dokonań ludzkich i utrwalaniem ich dla następnych pokoleń, bo właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, Galina to traktuje użytkowo, ja traktuję bardziej artystycznie, w sensie, znaczy jedno drugiego nie wyklucza, tylko chodziło mi o to, że że nie użytkowo, tylko po prostu ja w ten sposób zachowuję coś dla następnych pokoleń i chcę, żeby to ludzie na to później mogli spojrzeć i zobaczyć, że na przykład kiedyś tak wyglądały książki, wiesz, albo tak wyglądało pismo, albo gdzieś tam dostrzegli na przykład zapisy z jakichś innych lat i też zastanowili się, co one oznaczały. Jakby wiele takich aspektów, które powodują to, że no wiesz, ludzie po coś pisali te książki. To jakby to jest w ogóle punktem wyjścia. Więc one coś oznaczają, niosą jakieś znaczenie i to znaczenie często pojawia się też w moim obrazie w ten czy inny sposób. Nie zawsze w sposób oczywisty jest to do rozszyfrowania. Czasami to właśnie te napisy pomagają rozszyfrować. Zresztą to jest dosyć specyficzne dla moich obrazów, że często tytuł pojawia się w treści obrazu, właśnie wkolażowany z różnych wyciętych liter właśnie z książek i gazet. No i to jest tak, że dla mnie to jest po prostu zachowywanie świadectwa ludzkości. A po co? To świat pokaże. No nie wiem, to już mam nadzieję, że po naszej śmierci się okaże.
0: No wiesz, mówi się tak, że my jesteśmy tą cywilizacją, która zostawi po sobie głównie śmieci, to przynajmniej część tych śmieci będzie przerobiona na sztukę Może dobrze, że nie tylko jakieś po prostu grube tony wysypiska zostaną.
2: No, to bardzo dobrze powiedziałaś, bo tak naprawdę cała ta era antropocenu powoduje to, że w ogóle widać w złożach, zresztą widziałem ostatnio taki świetny przekrój gdzieś przez plażę, no i było ewidentnie widać tą warstwę, która jest już tam, zaczęła się w XX wieku, bo tam widać plastik, tak, a przecież to jest dopiero lata 50. XX wieku. No właśnie, więc to się zmieniło bardzo. Są też artyści, którzy na przykład wykorzystują, tak skoro już mówimy o plażach, tylko i wyłącznie rzeczy, które są znalezione na plaży, kolorowy plastik, segregują go w ogóle kolorystycznie i układają z tego niesamowite obrazy. To jest też ciekawa rzecz. To są też artyści, którzy wykorzystują tylko driftwood, czyli te drwienka, które są dokładnie wyrzeźbione przez morskie fale. Ale wracając jeszcze do tego zachowywania tej ludzkości, no to wiesz, my wszyscy wychowujemy się w tej chwili w czasach troszeczkę innych od tych wielkich malarzy, których mamy szansę oglądać w muzeach. Ich było kilkunastu. Teraz tych ludzi malujących, tworzących jest znacznie więcej. Stąd też zmieniły się troszeczkę warunki zarówno tego, jak się tworzy sztukę, jak i tego, jak się ją odbiera. Więc idąc tym tropem, idąc tropem tego upcyklingu i tej ilości rzeczy, którą mamy w tej nadkonsumpcji rzeczy, to my pokazujemy, że każdy z nas, takich zwykłych obywateli, prawda, planety naszej, może zrobić coś z rzeczami, które go otaczają, z rzeczami, które zostały wykorzystane w jakiś tam pierwotny sposób i może właśnie nadać im nowe znaczenie, czy użytkowe, czy też artystyczne.
0: Tak, ozdobne nawet po prostu.
2: Dokładnie tak. I to się dzieje, słuchajcie, każdy na pewno w życiu raz przynajmniej widział, a może nawet miał okazję wykonać wazonik z pomalowanej po prostu butelki. Tak? I to jest taka pierwsza, najprostsza rzecz, którą można zrobić i to pokazuje, jak ten upcycling jest namacalny i towarzyszy nam wszystkim.
0: No, to też świecznik jest z butelek po prostu z zielonego szkła. Albo
2: oczywiście, no, słuchajcie, no, tych metod jest naprawdę mnóstwo, a ludzie są naprawdę pomysłowym gatunkiem i odkryli już tak niesamowite rzeczy, jak można przerabiać to wszystko, że chciałoby się powiedzieć sky is the limit, ale ja bym powiedział, że niebo już nam nie wystarcza i ten limit po prostu jest jakiś kosmiczny, no. Kurde,
0: nie ma
2: limitu, bo ludzie nawet właśnie a propos kosmicznych rzeczy, od razu mi się skojarzyło.
0: No właśnie,
2: poczekaj, bo chciałem powiedzieć, tylko dokończyć tą myśl, że nie ma już limitu, bo kosmos też nie jest limitem, ponieważ są ludzie, którzy robią z meteorytów biżuterię. Szukają ich specjalnie, tną.
1: Nie, bo ja mam naszyjnik z meteorytu. No to... Jakby mam kosmiczny naszyjnik z meteorytu. Moja koleżanka przywiozła mi z jakiegoś muzeum historii naturalnej gdzieś we Włoszech chyba. Można było w gift shopie, normalnie w tym, wiesz, sklepiku, kupić różne pamiątki i tam właśnie były takie kawałeczki meteorytu. I ja to oprawiłam w taki srebrny koszyczek i mam na rzemyku jako ten. No, także tak.
2: Fajne to jest, bo wyobraź sobie, że masz na sobie coś, co przebyło.
1: Nie musisz
2: sobie wyobrażać. No ja też mam w domu kawałek. Też mam meteoryt w domu, ale chodzi o coś, że zawsze za każdym razem dla mnie to jest ogromne wrażenie, że to przebyło tak ogromną drogę przez cały wszechświat.
1: Nie wiesz, skąd to przyleciało.
2: No, to jest niesamowite po prostu.
1: Czasu by ci w życiu nie starczyło, żeby wykminić, skąd to kurde przyleciało w ogóle, jak długą drogę przeleciało.

0: Jest jeden ważny wątek, też myślę, w upcyclingu. Powiedzmy, że są ludzie, którzy narzekają na brak funduszy, na to, żeby uprawiać sztukę, żeby na przykład zbudować jakąś ogromną instalację, rzeźbę. I wychodzi na to, że wiele odpadów może być tak naprawdę wspaniałym materiałem na produkowanie sztuki, nawet wielowymiarowej. Szczególnie, że ja też pamiętam bardzo dobrze z danych gdzieś tam znalezionych na stronie Unii Europejskiej, że mniej więcej 30% tych odpadów, które się nie nadają do recyklingu albo które nie trafiają do recyklingu, to są odpady budowlane. I to są różne rzeczy, jakieś przecież różne płyty, jakieś różne metalowe konstrukcje. To jest świetny i często darmowy, bądź bardzo niskokosztowy materiał do tworzenia niesamowitych rzeczy, co tylko tam wyobraźnia podpowie.
1: Bardzo dobrze to, że o tym wspomniałaś, natomiast zwróć uwagę, że mówiłaś w tym momencie o materiałach, które są dosyć twarde w obróbce i wymagają, powiedzmy, no, w miarę umiejętności i warsztatu do obróbki. Ale ja na przykład, moim ulubionym, oprócz papieru oczywiście, jest tektura falista, której mamy nadprodukcję w ogromnych ilościach. W każdym gospodarstwie domowym możemy znaleźć opakowania kartonowe
0: Tak.
1: w ogromnych ilościach i je też możemy przerabiać na dzieła sztuki, od małych masek kartonowych, kończąc na w dużych rzeźbach. A teraz odpowiadając na twoje pytanie już bardziej technicznie i tego, jak można łączyć i jakby jak można robić wielkowymiarowe, no to tutaj uśmiecham się już do Kaliny, bo to jest specjalistka, jeśli chodzi o takie, wiesz, konstrukcje większe. I ja wiem dobrze, że już ją korci, ponieważ właśnie będziemy to teraz robić, tak? Pracujemy nad syrenką, która
0: No
1: będzie
0: tak.
1: dokładnie realizacją takiego projektu. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to znowu przypomnę, 6 czerwca spod Ronda de Gaulle'a startuje parada syrenek, na której będzie jechała piękna upcyclingowa syrenka.
0: No tak, ale tak w ogóle mówiąc, wracając do tych materiałów budowlanych, to wszyscy też właśnie wzięliśmy udział w bardzo fajnej inicjatywie Bogdana, prawda? Tak, może chcesz przedstawić, bo ty lepiej znasz tą inicjatywę Bogdana, jak to tam działa,
2: Tak,
0: nie?
2: inicjatywa Bogdana jest rzeczywiście ciekawa.
0: Jest fantastyczna,
2: Ja
0: nie?
2: poznałam Bogdana na targowisku sztuki. Nie wiem, czy ty mnie w ogóle, Kamilu, z nim nie poznałeś, prawda? Tak mi się wydaje. Bogdan przynosił artystom stare aparaty firmy Druch. To są w ogóle aparaty, które były kiedyś produkowane w Warszawie. I Bogdan przynosił je artystom, żeby je przerobili po swojemu, pomalowali, zrobili z tego jakąś rzeźbę, cokolwiek. A to dlatego, że wymyślił wystawę. Chcesz coś powiedzieć,
1: Projekt 100
2: Kamil?
1: druhów, tak.
2: Tak, projekt 100 druhów. Tych druhów chyba nawet już wyszło dużo więcej niż 100
0: Ponad
2: w którymś
0: 200.
2: momencie. Ponad 200, jak to mówi
0: Będzie kolejna.
2: Kalina.
1: Bogdan sam sobie zrobił w pewnym momencie konkurencję w Polsce, ponieważ nagle okazało się, że jest jakiś człowiek, który skupuje aparaty druh. No i cena tych aparatów na rynku wtórnym, no bo wiadomo, że to są stare aparaty, skoczyła w górę, bo zobaczyli, że jest na nie popyt i sam sobie zrobił konkurencję, ponieważ nie ma drugiego człowieka w Polsce, który skupuje aparaty druh.
0: Ja też dostałam drucha do pomalowania, więc kozacko, bardzo dobrze się bawię przy tym projekcie, już zaczęłam.
2: Cała nasza trójka wylądowała
0: Cała
2: już w tym
0: nasza
2: projekcie.
0: trójka w ogóle wzięła w tym udział i mnóstwo innych fantastycznych ludzi, to nie tylko
2: Tak.
0: z Polski, tutaj ludzie z całej Europy w ogóle biorą w tym udział. I w ramach dni fotografii właśnie teraz w Działdowie, poza druhami jeszcze, Bogdan rozdał ludziom cegły. To tak
2: Tak.
0: wracając właśnie do tego tematu, który poruszyłaś o materiałach budowlanych, że przyszedł jeszcze chłop i mówi, no dobra, no to teraz proszę jeszcze zróbcie mi, każdy z takiej samej cegły, zróbcie mi sztukę, żeby ludzie mieli co na tych dniach fotografii fotografować. Więc no, możesz zrobić sztukę na wszystkim, możesz to zrobić na cegle, możesz to zrobić na papierze toaletowym albo na chusteczce w barze, tak jak to robił David Lynch. Jakby to wszystko jest totalnie tylko i wyłącznie ograniczone twoimi dwoma czynnikami, czasem i wyobraźnią.
1: Jeszcze co ważne, Bogdan nie chciał jakichkolwiek cegieł, tylko ja się pytam, bo u nas przed pracownią leży sterta cegieł. Ja mówię, Bogdan, to ja mam tutaj taką stertę cegieł. On mówi, nie, nie, nie, to musi być cegła szamotowa. I w tym momencie ja po prostu padłem, bo ja sobie, i on pyta się mnie, czy on może mi ją wysłać paczkomatem. Cegłę. I ja po prostu już kisnę ze śmiechu, kiedy wiem dobrze, że Bogdan mieszka na Pradze Południe. Tak. My jesteśmy na Pradze Północ.
2: Tak.
1: I naprawdę fajnie jest się spotkać z człowiekiem, uścisnąć, zrobić sobie zdjęcie, cokolwiek, co oczywiście zrobiliśmy i tak też się to odbyło. Ale kiedy Bogdan zaproponował wysłanie, bo on doceniał po prostu mój brak czasu. Ja to rozumiem, jakby totalnie jakby, wiesz, i jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast oczywiście umówiliśmy się i to było miłe, no, ale wiesz, cegła i konkretnie cegła szamotowa. Dlaczego? Ponieważ cegła szamotowa jest na tyle spiekiem, że nie chłonie wody. Natomiast ja i tak swoją cegłę odpowiednio przygotowałem, tak żeby ona była odporna na warunki, ale coś, co jeszcze nie padło i chciałbym, żebyśmy skończyli wątek cegieł, to słuchajcie, miasto Działdowo z tych cegieł będzie tworzyło szlak artystycznych cegieł i tak jak są miasta, w których są krasnale czy też inne bajkowe stwory, tak w Działdowie będzie szlak artystycznych cegieł.
2: Mi się też udało z Bogdanem spotkać, bo ja miałam mu swoją już gotową cegłę wysłać i już nawet ją bardzo ładnie zapakowałam, żeby wysłać, ale też się bardzo śmiałam, że pierwszy raz, że
3: pakuję cegłę.
2: Ale chodziłaś
3: z nią w ogóle na wernisażu chyba, nie?
2: Chodziłam z nią na wernisażu.
3: Tak.
2: Bogdan nie dotarł w końcu, ale spotkałam się z nim na placu Szembeka, bo okazało się, że mieszkamy bardzo blisko siebie, bo on właśnie na tym krańcu już Pragi południa, a ja na Wawrze, także mogliśmy się spotkać. To powiedzcie, gdzie można was spotkać i w jaki sposób się z wami umówić, żeby odwiedzić wasze pracownie, bo już na pewno wiemy, że odwiedzić te pracownie można. Powiedzcie.
1: To tak, przede wszystkim zapraszamy do nas na Brzeską 24. Ja zapraszam w ogóle serdecznie na taki serwis mapasztuki.pl, gdzie można zobaczyć nie tylko moją pracownię, ale można zobaczyć w ogóle, gdzie są pracownie artystyczne różnych artystów w Polsce. Głównie w Warszawie, ale nie oszukujmy się, w Polsce też już się pojawiają. I tam między innymi jest moja pracownia. Ktoś by chciał sobie zobaczyć i się umówić. Można też oczywiście znaleźć nas, tak jak mówiłem, na tej Brzeskiej. Można znaleźć nas na Instagramie, bo to wiadomo, media społecznościowe w dzisiejszych czasach są kluczowe, więc Upcycled Underground na Instagramie i Kamil Jakuza-Jaczyński, to my. Poza tym co? No słuchajcie, można znaleźć nas na Pradze. Generalnie. To jest tak, że my się tutaj pojawiamy się na różnego rodzaju praskich eventach i nie tylko praskich. Pojawiamy się również na różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych. Kali niedługo będzie sędziowała WLW, czyli Warszawską Ligę Wolnostylową. Ja niedługo jadę do Poznania z moją wystawą, zresztą, której jesteś też współtwórczynią, więc jedziemy do Poznania, później do Wrocławia. Także można nas spotkać w różnych miejscach i w różnych rolach w całej Polsce, ale na pewno najłatwiej kontaktować się z nami przy pomocy mediów społecznościowych, do czego oczywiście was bardzo serdecznie zachęcamy.
3: Tak jest. No tutaj z tym moim undergroundem, to ja mam underground chyba w sumie tylko w nazwie już tak naprawdę i ta nisza gdzieś tam jest mi bliska serduszku, robię dużo fajnych rzeczy, więc mnie można spotkać zarówno w mojej pracowni, jak i można spotkać moje street arty tutaj w różnych miejscach w Polsce całej. Można posłuchać, jak gram muzykę ze starych winyli, więc dużo różnych fajnych rzeczy. No potem mamy właśnie tą paradę Syrenki 6, a potem... Potem będziemy się zastanawiać, co dalej. No a potem chyba należy nam się chwila oddechu, a potem zastanowimy się, co będziemy robić dalej. No, przyjdą wakacje, przyjdą nowe inspiracje. Po tych wszystkich wielkich wydarzeniach przyjdzie chwila na refleksję i na pewno każdy z tego, bogatszy o nowe, wspaniałe doświadczenia, wyskoczy z fantastyczną, nową, unikatową sztuką. No i tak to się będzie kręcić, no.
2: Nie wątpię, że tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję. To była Kalina Murawska i Kamil Jaczyński.
3: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
3: Pa!
4: Radio Praga. Radio Praga.
5: Radio Praga.
6: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga.
1: Ustannie ten sam, czyli redakcja @radiopraga.pl. On jest do Was, dla Was, drodzy słuchacze, dostępny non-stop, bo też cały czas, jakbyście nie wiedzieli, to powtarzam to zawsze, gra nasze praskie radio. Staram się, abyście w tym danym mi czasie antenowym mogli usłyszeć co też fajnego, ciekawego, mądrego i rozrywkowego czasami zarazem dzieje się na naszej dzielnicy, a Praga to po prostu prawy brzeg od Gocławia po Białołękę i nic tego nie zmieni. Dziś o nadchodzących imprezach opowiedzą nam nasi gości. Jeden z nich już w studio, pan Dariusz Kunowski, z którym porozmawiam o pikniku z okazji Święta Kamionka, który niebawem, a około godziny 21 mam wielką nadzieję, że połączę się z Natą, członkinią projektu Nata i Jewgeni, i z nią też porozmawiam o ich twórczości, bo ta grupa wystąpi 13 czerwca na Święcie Stalowej. Obie imprezy zresztą, Święto Kamionka i Święto Ulicy Stalowej, w tym samym czasie i będziecie, drodzy Państwo, będziecie się czuli rozrywani przez ilość pomysłów, które organizatorzy wymyślili. Ale na początek zagrajmy może, drodzy Państwo, i wprowadźmy się w nastrój póki co Święta Stalowej. Nata i Jewgeni zagrają dla Was utwór Shine. Posłuchajcie.

0: Drodzy słuchacze, wracamy do naszego studia. Za nami pierwszy kawałek z trzech, który dzisiaj zagram projektu Naty i Evgenija. Z nimi też dziś będziemy rozmawiać, ale póki co zajmiemy się sprawami kamionka, drodzy państwo. Ale zanim to, chcę tylko powiedzieć, że ta nasza prawobrzeżna część Warszawy od dłuższego już czasu obfituje w sporą ilość imprez i, tak bym to powiedział, zabaw plenerowych. Bywa, że na te eventy zaglądają do nas gwiazdy dużego formatu. Przykładem ostatnim Zenek Martyniuk na Jarmarku Floriańskim. I choć nie dla wszystkich, włączając mówiącego te słowa blask tego artystycznego światła się tak bardzo podoba, rangi i dokonań Zenkowi odmówić nie można. Jednak ja osobiście uważam, że najbardziej, to nie tylko moja opinia, podobają nam się takie imprezy, gdzie przede wszystkim liczy się spotkanie z ludźmi, poznanie wartości konkretnego miejsca, wsłuchanie się w folklor i lokalne, przyjazne przymierze. I wydaje się, że jeśli 13 czerwca, to co państwo słyszycie, to oczywiście karetka pogotowia z ulicy Szwedzkiej, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, w audycji na żywo. Nie martwcie się, to nie do nas. Wracam do swojej pierwotnej myśli. 13 czerwca, drodzy państwo, jeśli wybierzemy się do centrum lokalnego kamionek, to na takie doznania, o których mówiłem wcześniej, na pewno możemy liczyć. Czy na pewno?
1: No, jak najbardziej. Tu się włączę. Dariusz Kunowski, witam.
0: Witam pana Dariusza Kunowskiego. Ja może zapowiem tak jeszcze z fundacji, która
1: Sceny
0: organizuje...
1: Lubelska, 30 przez 32.
0: Która organizuje piknik pod tytułem Kamion. Teraz oficjalnie. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Muszę tylko poprawić, to nie jest piknik, tylko festyn.
0: Festyn? A ja miałem informację, że też piknik, więc...
1: No, piknikujemy tam oczywiście, ale reguła jest, że to jest bardziej festyn, czyli takie miejsce, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy, zjednoczyć się w różnych działaniach, szczególnie warsztatowych. Również będą prezentacje wokalne na scenie, zaproszeni goście.
0: Panie Dariuszu, to tak, zanim będziemy rozmawiali o tej na pewno fajnej, szacownej i pięknej imprezie, muszę pana o pana zapytać, bo ja niestety nie dostałem żadnych informacji na pana temat. Pan bywał już w naszym radio, jak usłyszałem wcześniej w trakcie naszej rozmowy przed wejściem na antenę. No ale ja, nie chcąc szukać informacji niesprawdzonych i nie przedstawiając pana w byle jaki sposób, wolałem poczekać na pana i poprosić o małe, krótkie info na temat pana praskiego, bo może na tym się skupmy, życia. Poproszę. I fundacji, i fundacji.
1: A więc działam na Pradze od mniej więcej 20-30 lat. Mieszkam tutaj, mam też swój teatr, który prowadzę z przyjaciółmi, nazywa się Scena Lubelska 30 przez 32. Realizujemy tam cały szereg różnych projektów, głównie teatralnych, a wynika to stąd, że moje wykształcenie mnie z tą stronę kieruje, mianowicie jestem scenografem z wykształcenia, realizuję różne działania teatralne, scenograficzne, nie tylko w teatrze, bo i w telewizji coś robiłem. Natomiast od kilku lat zacząłem też realizować własne przedsięwzięcia teatralne, adresowane dla wielu odbiorców, dzieci, młodzież, również i dorośli. Pracuję też w szkole, prowadzę zajęcia teatralne z dziećmi, z młodzieżą w szkole Stowarzyszenia Kultury i Edukacji. Tym, że to już nie jest Praga, tylko to jest Mariemont, ale na Pradze mieszkam, więc to zobowiązuje. Więc tutaj jakby jestem obecny wspólnie z mieszkańcami, nie tylko mieszkańcami, bo też z wszelkiego rodzaju instytucjami, które tu działają, bardziej czy mniej formalnymi, staramy się ożywiać, pobudzać to miejsce, je jakby odkrywać na nowo. To, co było kiedyś, nas bardzo interesuje, szczególnie historia, przeszłość, co zresztą ma miejsce właśnie na naszych odsłonach. To będzie drugie wydarzenie już pod tytułem Święto Kamionka, Kamion 2. Natomiast wcześniej było 10 wydarzeń pod tytułem Święto ulicy Skaryszewskiej, które realizowaliśmy wspólnie. Zresztą to również jest realizowane przeze mnie, przez Fundację Sceny Lubelska, ale też przez klub mieszkańców Skaryszew, który prowadzi pani Róża Karwecka. Osoba, która już ma 88 lat, ale jest bardzo czynna i bardzo ciekawa świata i ludzi. Wspólnie realizujemy te projekty, tak jak wspomniałem, już wiele lat. Najpierw było Święto Skaryszewskie, ale rozrosło się i w tej chwili nazywa się to już Świętem Kamionka.
0: Panie Dariuszu, to jeszcze zanim przejdziemy do tego, że opowiada nam Pan o tym, co się będzie działo i zachęci, a zresztą specjalnie, drodzy Państwo, patrząc na program, zachęcać nie trzeba, ale ja bym tak widziałem, bo bywam, rozmawialiśmy również, ja tam bywam w budynku Krusu, który jest bardzo piękny w ogóle, a tam się wchodzi takie podwórko pod filarami, w ogóle cudo, polecam Państwu zwiedzić kamionek. Nie tylko po to, żeby zajść w końcu na imprezę, ale też, żeby po prostu zobaczyć kawał historii Pragi.
1: A jest, przepraszam, że ci się wtrynie, ale jest też okazja, dlatego że samo wydarzenie, które zaczyna się o godzinie 13, jest poprzedzone o godzinie 11 spacerem.
0: Do tego wrócimy.
1: Ze spacerowiczem praskim, mianowicie z Jarosławem Kaczorowskim. Spacerologiem praskim, przepraszam, bo tutaj spacerowicz to bym bardzo dostał po uszach, że to niewłaściwe słowo.
0: Pozdrawiamy praskiej ferajny, pana Jarosława.
1: Która ma wyruszyć właśnie po śladach najciekawszych osób i postaci związanych z kamionkiem, wśród których jest Halena Konopacka, Szpotański, nawet Grzesiuk, Wedel, Piłsudska i wielu innych. To ma też swoje odniesienie do samego wydarzenia, ponieważ tam będzie prezentowana wystawa, na której będzie można również poczytać na temat tych osób. Natomiast Jarek poprowadzi w te właśnie miejsca, w których oni mieszkali, żyli, tworzyli, rozwijali się, działali po prostu.
0: Okej, ale gdybym się pokusił trochę dzisiejszego wieczoru i zapytał pana o to, dlaczego kamionek jest taki ważny? Bardziej myślę tutaj o tak zwanym rysie historycznym. Dlaczego kamionek? Ja mam pewne wrażenia na ten temat, ale nie czuję się fachowcem i nie chcę wychodzić przed szereg, ale kamionek według mnie, i tak rzucę panu jedną myśl, być może, że kamionek nieodłącznie łączy się, wiąże się również ze starą Pragą i że te konotacje są duże. Dlaczego warto chodzić na kamionek, odwiedzać kamionek? Dlaczego warto też świętować to miejsce? Może parę słów z pana strony.
1: No cóż, kamionek na początku był wioską, która funkcjonowała po tej stronie Wisły. Nie miała takiego związku mocnego z Warszawą jak inne dzielnice. Dopiero została wchłonięta, z tego co pamiętam, w okolicach XVII wiek. Stała się częścią Grochowa, ale przez to, że nie miała takiego bezpośredniego kontaktu z Warszawą, stała się bardzo ważnym miejscem, w którym powstawało wiele zakładów przemysłowych. Była takim, można by powiedzieć, mini centrum przemysłowym Warszawy, a nawet Mazowsza. Tam było bardzo dużo zakładów przemysłowych, w których powstawały ciekawe inwestycje związane czy to z przemysłem automobilowym, czy to z przemysłem związanym ze zbrojeniami, czyli powstawały tutaj pociski, armaty. Też oczywiście mamy fabrykę słodyczy Wedla, która też jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o... I dlatego pod tym kątem kamionek jest niezwykły. Te ślady warto sprawdzać, oglądać, bo jeszcze można je znaleźć. Wiadomo, tak jak wszystkie dzielnice Warszawy, ulega przemianom. Ta rewitalizacja, która postępuje, powoduje, że część poprzemysłowych przestrzeni stają się bardziej mieszkalnymi. Natomiast kiedyś one miały zupełnie inną funkcję. Zresztą ja sam działając w Teatrze Scena Lubelska 30x32 mam świadomość tego, że budynek, w którym funkcjonujemy, ma bardzo niezwykłą przeszłość. Najpierw tam w XIX wieku była fabryka mebli giętych, potem próbowano stworzyć wielką fabrykę obuwia Polus, co się udało, stało się to niemożliwe, bo akurat na giełdzie był krach, więc również i to przedsięwzięcie padło. A wtedy tam powstała noclegownia dla bezdomnych, która trwała aż do powojnia. Były również w podziemiach prysznice, czyli łaźnia miejska. Po wojnie z kolei ten budynek stał się fabryką odzieżową Sawa, gdzie szyto głównie ubrania dla dzieci właśnie, nie dla dorosłych, ale dla dzieci. Gdzieś, prawda, gdy transformacja nastąpiła, wszystkie te zakłady no niestety odeszły w przeszłość, ale za to weszły w to miejsce działania artystyczne. stworzone zostały fantastyczne miejsce do działań lokalnych dla artystów, czy to właśnie Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska, czy Pracownia Wschodnia, czy Komuna Warszawa. Mnóstwo instytucji, które na Lubelskiej działały, a my też byliśmy właśnie wśród nich, jako Scena Lubelska 30×32. Także jak gdyby to miejsce, w którym my jesteśmy, dla mnie staje się jak gdyby takim mikrokosmosem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Kamionka, gdzie mamy, można powiedzieć, wszystko.
0: Jasne, jasne. No to nie pozostaje nic więcej niż o tym, o czym powiedział pan Dariusz, jeszcze raz posłuchać i pewnie uzupełnione mnóstwo ciekawych anegdot przez pana Jarka Kaczorowskiego. Drodzy państwo, spotykacie się wszyscy, mam nadzieję, w komplecie, wszyscy słuchacze. Nie wiem, czy pan Jarek będzie zadowolony, ale cóż, to nie, no jego ryzyko. Lubi. Start ulica Zamojskiego 20, jak czytam, róg Zielenieckiej przed Teatrem Powszechnym. Spacerolog praski Jarek Kaczorowski zaprasza o godzinie 11:00 na spacer, którego nazwał Kamionek i jego bohaterowie. Warto, ja wiem, że na spacery ze spacerologiem praskim zawsze przychodzą tłumy, więc drodzy państwo, też warto zobaczyć i poczytać na temat tego programu na stronie praskiej Ferajny. No, Praska Ferajna, możemy chyba taką kryptoreklamę tutaj wrzucić, praskaferajna.waw.pl, bo pan Jarosław, właściwie Jarosław, myślę, że się nie obrazi, był kiedyś naszym redakcyjnym kolegą. Jeszcze o tą rewitalizację pana zapytam, panie Darku, bo są ludzie, którzy uważają, że z rewitalizacją Kamionka przegięto w tą złą stronę, że rewitalizacja zamieniła się momentami w gentryfikację. Jak pan to ocenia ze swojej strony?
1: No ja myślę, że to jest kwestia czasu i trzeba mieć troszeczkę też dystansu do tego, co się dzieje. Trudno to oceniać tak na bieżąco. Na pewno fakt, że rzecz została odnowiona, jest chwalebny. Jaki będzie tego skutek, to tak naprawdę jest w rękach ludzi. Jak oni potrafią to wykorzystać, jak potrafią to wykorzystać i władze, i ludzie, którzy użytkują. Dlaczego tak naprawdę im jest to potrzebne współcześnie? Jest jakby kilka poglądów na ten temat. Ja nie chciałbym być ani po jednej, ani po drugiej stronie. Uważam, że czas jest czymś, co weryfikuje i ocenia, czy coś jest potrzebne tak naprawdę, czy jest niepotrzebne. Jest nieubłagany, także jeżeli to jest niepotrzebne, to po prostu zostanie zadeptane i stworzy się coś, co będzie właściwe tak naprawdę. Taki jest mój pogląd. Poza tym wiele tych inwestycji jest naprawdę bardzo świeżych, robionych jakby w sposób taki może nie do końca trafiony, ale sądzę, że to też jest pretekst ku temu, żeby wnosić komentarze, aby to wskoczyło na właściwą drogę.
0: Jasne.
1: I tory, tak żeby można było mieć z tego korzyść.
0: Dobra, to drodzy słuchacze, za chwilę oddam już w pełni głos panu Dariuszowi, który będzie opowiadał o programie Kamionu 2, Święto Kamionka. Natomiast teraz niestety nie znalazłem muzyki formacji Draże, które zakończą to piękne przedpołudnie i popołudnie na Kamionku. Natomiast znalazłem hip-hopową artystkę, która wiąże Kamionek i Pragę. Nazywa się, pewnie pan słyszał, Vera Icon. Grała na pewno na Święcie Skaryszewskie, ulicy Skaryszewskiej, ponieważ ja ją tam poznałem swego czasu. No i zagrajmy może ją, ona nas te hip-hopowe klimaty, które też na Kamionku w sobotę wybrzmią, teraz wprowadzi. Posłuchajcie.

0: magiczna. Niezmiennie, drodzy słuchacze, muzyka, którą słyszycie w tle, gra dla nas Justyna Jary, a wszystko to, co się dzieje w tej audycji, wiąże się również z Pragą, więc jak pewnie niejedno z was zauważyło, że Justyna z Pragą dość mocno się wiąże, koncertuje na Pradze, mieszkała, czy w tej chwili mieszka, nie wiem, widzę, że dziewczyna robi fajną, świetną karierę i z elegancką kapelą i z innymi projektami i to cieszy i być może zajrzy kiedyś do nas na Pradze, zagra, a być może zajrzy też na kamionek, na były bazar, już sobie przypomnij mi pan, przepraszam, tak na ty, jaki to bazar był tam, Rogatka, tak?
1: Bazar Rogatka, tak, bardzo fajne miejsce, funkcjonowało jako taki rodzaj wsparcia mieszkańców, jeżeli chodzi o świeże jarzyny i wszelkiego rodzaju
0: takie
1: produkty.
0: Rzeczy lubimy.
1: Natomiast no, nie ostało się to miejsce, niestety, albo na szczęście, to zależy jak na to spojrzeć. Powstała inicjatywa, żeby tam stworzyć takie miejsce, gdzie będą różne działania. Centrum Lokalne Kamionek objęło patronat nad tym miejscem. No i zostaliśmy zaproszeni właśnie, żeby tam zrealizować przedsięwzięcie.
0: No i ja właśnie, drodzy Państwo, przypominam, że
1: w
0: naszym...
1: To jest pierwsze w tym miejscu, bo wcześniej działaliśmy na Skaryszewskiej.
0: Że w naszym studio dalej i cały czas świetnie przygotowany pan Dariusz Kunowski z Fundacji Teatr Lubelska.
1: Scena Lubelska. 30/32.
0: Która to organizuje Kamion 2 Święto Kamionka, czy też może współorganizuje i o tym programie, panie Dariuszu, poproszę. Powiedzieliśmy, że zaczyna się to o 11 spacerem ze Spacerologiem Polskim, natomiast o 13 jest otwarcie festynu i jedziemy. Coż takiego dziać się będzie, panie Dariuszu, że trzeba koniecznie to popołudnie sobie na kamionku zarezerwować.
1: Tutaj dodając jeszcze do spaceru informację dodatkową, że tak jak rozpoczyna się spacer o 11, tak kończy się w okolicach godziny 13-14 właśnie w miejscu, w tym, w którym się dzieje akcja festynu, czyli Centrum Lokalne Kamionek, ulica Grochowska 328. To jest taka przestrzeń otwarta między ulicą Mińską a Grochowską. Łatwo ją znaleźć. Otwarcie mamy o godzinie 13. Rozpocznie się od prezentacji wystawy, na której będą pokazane co ciekawsze osoby, postacie związane z kamionkiem, które albo się wychowały, mieszkały, tworzyły, budowały wręcz tą przestrzeń, o których niektórzy wiedzą więcej, o których niektórych wiemy mniej. Warto do nich wracać pamięcią. I tak, na przykład będzie wystawa, na której dowiemy się coś więcej o Halinie Konopackiej, która była mieszkanką, zresztą w okolicach nawet tego bazarku, czyli centrum lokalnego w kamienicy mieszkała, spędziła tam dzieciństwo swoje. Również poznamy pana Kazimierza Szpotańskiego, Stanisława Grzesiuka, którego wszyscy znają, ale nie wiedzieli o tym, że on też ma związki z kamionkiem. Dowiemy się również coś więcej na temat pana Jana Wedla, szefa, właściciela, no wiadomo czego, tu już nawet nie muszę mówić, bo nazwisko samo mówi za siebie. Też poznamy losy młodej żony naszego marszałka, Aleksandry Szczerbińskiej-Piłsudskiej, która mieszkała na Pradze, ukrywała się tutaj na kamionku, gdzie urodziła zresztą córeczkę. Zresztą potem wracała wielokrotnie, odwiedzając kamionek i Pragę. Mamy nawet tam zdjęcia z jej obecności w Polusie w latach 39, przed samym wybuchem wojny właśnie opiekowała się sierotami na Pradze. Roman Dmowski urodził się na kamionku. No i szereg innych postaci, o których dowiemy się więcej z wystawy, którą zaprezentujemy, 6 plansz, sporych rozmiarów, trudno będzie jej nie zauważyć. Również od 13 ruszą działania warsztatowo-wystawienniczo-performatywne. Jest taka długa nazwa tego, co tam będzie się działo, ponieważ będzie się działo naprawdę sporo w różnych obszarach. Nie darmo nasze wydarzenie to jest festyn, czyli coś żeby każdy mógł coś zaprezentować, się pokazać, podzielić, spotkać, porozmawiać. Także będą i wystawy planszowe jeszcze związane z rewitalizacją. Prezentacja klubu sąsiada Skaryszewska. Będzie też wystawa Saskiej Szkoły Realnej pod tytułem Co mówią nam uczucia? Prezentacja nauczycielki, która wraz z uczniami stworzyła bardzo ciekawą wystawę. Za pomocą sztuki prezentuje coś, co jest związane z tajemnicą ludzkich emocji. Poza wystawami będą też różnego rodzaju działania warsztatowo artystyczne. Będzie ceramiczna lepiarnia organizowana przez panią Małgorzatę Rów. Będzie kamiostwory, recyklingowy warsztat nasz Fundacji Sceny Lubelska. Będzie też portret kamionka malowany kamieniami artystki Marysi Wysoty ze Skaryszewskiej 15. Będzie Baudumak, warsztat rytmiczno-perkusyjny dla dzieci. Będą również performersy Stowarzyszenia Sztuka Nowa. Będzie też zabawa słowami Zosi Wasilewskiej ze Szkoły Saskiej Realnej. Tych wydarzeń ze szkół ma być więcej również. Nie tylko Saska Szkoła Realna, ale też i Liceum Jasińskiego, gdzie od wielu lat działa teatr Paradoks. Zaprezentują nam fragmenty swoich najnowszych osiągnięć teatralnych. Mianowicie będą to fragmenty z Moliera, z jednej aktówki, która jest może mniej popularna, mniej znana, ale równie ciekawa. Nazywa się Sganaryl, czyli rogacz z urojenia. No i my też pokażemy dla dzieci przedstawienie Stanoga i Spółka, fragmenty i takie cytaty z poezji dziecięcej, przetransponowane w formie teatralno-zabawową. Poprowadzą to aktorzy Andrzej Bocian, Marta Gryko-Sokołowska, Katarzyna Żytomirska. Będzie też pokaz capoeira Angoli Zimby, artystów ze Skaryszewskiej 15. Na koniec zapraszamy na pokaz gościnny zespołu Draże. Trzy kobiety.
0: No, wygląda to imponująco, powiem wprost, bo tak naprawdę czasu jest niewiele. To są, jak dobrze liczę, 3,5 godziny, kiedy zaczynają się te działania w ogóle, warsztatowe, wystawiennicze, performatywne, artystyczne itd., itd. I dużo rzeczy się dziać będzie. Warto po prostu być czujnym, drodzy Państwo, jeżeli chcecie to wszystko sobie zobaczyć. Ja mam wrażenie i chyba mnie Pan poprze, że to jest, tak zresztą chyba miało być, głównie impreza, która ma wprowadzić takie sąsiedzkie, przyjazne przymierze, ja to tak nazywam, że ludzie mieszkający na Kamionku, czy też żyjący z Kamionka, z jego artystycznej otoczki, mogą się w jakiś sposób tam odnaleźć, pokazać, mogą wyjść na przysłowiową ulicę z tymi swoimi pomysłami, nie bojąc się, nie wstydząc, bo są
1: dokładnie
0: przyjaźnie zagospodarowani, między innymi przez was.
1: Tutaj bym
0: tak?
1: musiał sięgnąć do początków, jak zaczynaliśmy tą działalność razem z panią Różą Karwecką. Mianowicie, będąc formalną taką grupą działającą na Pradze pod tytułem Teatr Scena Lubelska 30x32, realizowaliśmy różne przedsięwzięcia. Wielokrotnie przechodzili obok nas mieszkańcy, obok naszego budynku, gdzie działaliśmy, i byli ciekawi, co jest wewnątrz. Czasami trafiali akurat na przedstawienie, a czasami nie, bo to nie jest sytuacja, że taka grupa działa non-stop, tylko w momentach pewnych. Byli bardzo ciekawi. My również byliśmy zainteresowani tym, co się dzieje dookoła. I w związku z tym powstał pomysł, żeby się podzielić tą wiedzą. I to nie dotyczy tylko naszej grupy, czy naszego teatru, naszej fundacji, ale wielu takich działających artystów, czy grup artystycznych, fundacyjnych, stowarzyszeniowych, że oni chcieliby, żeby ktoś się nimi zainteresował. I w drugą stronę, z kolei mieszkańcy chcieliby też się podzielić jakąś swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. I jest pretekst. I ten pretekst wykorzystujemy, realizując już od ponad 10 lat właśnie tego typu przedsięwzięcia jak festyny, gdzie można się spotkać, gdzie mieszkańcy oglądają to, co robią miejscowi artyści. Artyści miejscowi z kolei poznają mieszkańców. Często mieszkańcy również mają bardzo duże rzeczy do zaprezentowania. To nie jest taki tylko odbiorca, ale mają też swoje pomysły, swoje potrzeby, swoje wyobrażenia, swoją wyobraźnię. Także tutaj powstaje fantastyczny ferment z tego, no, na przykład ta wystawa, którą chcemy pokazać, która jest jedną z wielu, które już były wcześniej, to jest efekt właśnie tych spotkań, tych rozmów, pewnych potrzeb, jakie są wyrażane, że ktoś chciałby coś wiedzieć więcej i próbujemy to uzupełnić. Staramy się.
0: To wejdę panu w słowo, bo tak mówię o tym sąsiedzkim działaniu, ale gdyby na przykład, myślę tu o przyszłości, bo nie sposób, ja jestem święcie przekonany, że kamion 2 rozwinie się w kamion 3, 4 i tak dalej, gdyby ktoś chciał. Tu na przykład z Pragi Północ, z której nadajemy w tej chwili do państwa, wziąć udział w waszym festynie, w waszym pikniku i powie, chcę coś też pokazać na kamionku. Zgłaszam się, tak, spokojnie.
1: Zapraszamy,
0: nie muszę,
1: dokładnie.
0: Nie musi się, bo to czasami jest tak, że niektórym się wydaje, że jeżeli nie jest, nie wiem, z ulicy Stalowej, to nie może na Stalowej, jeżeli nie jest z Konopackiej, to nie może, czy też z Placu Halera też nie może.
1: To jest bardzo, bardzo prosta sprawa, no. Ponieważ jak gdyby działamy w tym środowisku, które nas otacza, w związku z tym, jeżeli jest pomysł, żeby coś tworzyć, to najłatwiej jest zejść piętro niżej do sąsiadów i powiedzieć, słuchajcie, mamy ochotę zrobić kolejne wydarzenie. Czy macie czas? No, mamy czas. I okej. Natomiast trudniej jest przewędrować kilkadziesiąt ulic, czy przejechać się kilka przystanków tramwajem. Zwykle, jeżeli są takie relacje i związki, to dochodzi do
0: takich. A ja się z panem, panie Dariuszu, nie zgodzę. Tak? Dlatego, że częściej ludzie wolą iść do imprezy i do osób, do tego już przygotowanych, w sensie nawet praktycznym, za którym już jest 100 czy 200, czy jeszcze więcej zorganizowanych imprez, bo ma pewność, że nie wiem, nie dojdzie do blamażu, albo nie ktoś, z kim chciał się na coś umówić, go z tym, że planem zostawi, więc woli przyjść do kogoś takiego jak pan i wie, że pan nie dośpi, nie doje, a tego człowieka odpowiednio do wystawy, do wystawienia się, bo to do tego się często zbiega, przygotuje. Myślę, że tu jest też w panu i podobnych osobach dziejących na Pradze siła.
1: Czuję się mile połechtany. Natomiast ja to traktuję...
0: Nie przygotowałem tego wcześniej.
1: Rozumiem. Ja to traktuję trochę jak kamyk wrzucony do wody. Że za każdym razem, tworząc to wydarzenie, trochę jakbyśmy wrzucali kamyk do wody, powstaje krąg, który się rozwija, rozprzestrzenia. I teraz kwestia jest, jak on bardzo się rozprzestrzeni, jak daleko sięgnie. I tego są różnego rodzaju owoce przez te ostatnie lata. Raz właśnie były dalekie, raz bliskie, ale jednak zawsze ten punkt uderzenia kamyka w wodę jest jak gdyby najistotniejszy, bo on jest taki swój, własny. To, że my coś pokazujemy, coś robimy, to interesuje też tych, którzy tam są dookoła nas, bo najczęściej to, co robimy, ma z nimi w jakimś stopniu związek. Tak jak te prezentacje, które staramy się pokazać, oni tym żyją w taki sam sposób, jak my żyjemy, a jeżeli nie, to się interesują, potem powstaje z tego kolejne przedsięwzięcie, które jest często albo rozwinięciem, albo odwrotnie. Właśnie ktoś mówi, nie, to jest niedobrze, my to zrobimy lepiej, to jest nieporozumienie. I wtedy też powstaje też bardzo ciekawa rzecz, którą warto zaprezentować.
0: Dobrze, podsumujmy. Ja obiecuję państwu, bo już też wstępnie przed wejściem na antenę mówiliśmy się z panem Dariuszem, że będzie mnie odwiedzał i ja go tu będę już wyglądał i wyczekiwał często.
1: Dzięki.
0: I gęsto.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Przypomnijmy, że 13 czerwca w sobotę między godziną 13 a 18 na kamionku, drodzy państwo, nie piknik, a festyn, to też ważne.
1: Nie festiwal.
0: Nie festiwal,
1: nie jest
0: rzecz
1: jakaś
0: jasna,
1: taka prezentacja.
0: Ale być może coś... kiedyś się to do rangi festiwalu rozwinie, choć nie zawsze to jest słuszna droga. Można tam dojechać, drodzy państwo, autobusem, można tam dojechać tramwajem, można też pójść piechotą, do czego przede wszystkim zachęcam, bo o 11 taki piękny spacer, jak już wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, się zaczyna. Wszystkich informacji na temat Święta Kamionu pewnie na stronie lubelskiej fundacji i na Instagramie państwo znajdziecie, więc jak coś umknęło, to zapraszam, a też oczywiście nasze radio będzie o tym Państwa w ciągu najbliższych kilku dni niejednokrotnie informować. Panie Dariuszu, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za wizytę w studio. Naszym gościem, moim gościem audycji Życie na Pradze był pan Dariusz Kunowski z Fundacji Lubelska.
1: Scena Lubelska.
0: Zapamiętam,
1: 36, 32,
0: obiecuję.
1: 30-32. Bo tam ta nazwa ma sobie adres ukryty.
0: No a my, drodzy Państwo, na chwilę wytchnienia, może dla chwili wytchnienia troszkę zagrajemy z naszej muzycznej playlisty. Co wpadnie, to będz. Gramy.

palę pod drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj.

Drodzy słuchacze, po dłuższej przerwie muzycznej wracamy do audycji Życie na Pradze. Nazywam się Damian Sawicki ze studia przy ulicach właściwie Szwedzkiej i Stalowej. Zapraszam na spotkanie z moją kolejną gościnią, drodzy państwo. Szczęśliwie udało nam się połączyć z Poznaniem, bo tam mieszka Nata z projektu Nata i Jewgeni, z którą porozmawiam o ich występie na święcie ulicy Stalowej, bo, drodzy państwo, 13 czerwca 2026 roku, czyli już zaraz, nieopodal, o 16 ich Naty i Ewgenija akustyczny koncert pod tytułem 5 piosenek dla grafika w ramach wystawy Dnia Autorskiego Tomasza Leca. Wszystko to się odbędzie w galerii po prawej stronie Wisły, tu nieopodal, niedaleko naszego studia, na ulicy Konopackiej 15, łamane przez 1A. Bardzo ważne informacje. Cześć, dobry wieczór, witaj Nata w Radio Praga. Czy mnie dobrze słychać?

Halo, halo, bardzo Cię przepraszam, ale mamy pewien kłopot z połączeniem, nie słychać Ciebie, więc spróbuję zadzwonić do Ciebie jeszcze raz i spróbujemy połączyć się znowu. Na razie puścimy Waszą muzykę i mam nadzieję, że po tym drobnym problemie technicznym wrócimy do rozmowy. Nata i Jewgeni w utworze I Sweep Away, a ja się próbuję połączyć z Natą raz jeszcze. Posłuchajcie.

0: Dobry wieczór raz jeszcze, drodzy słuchacze. Witam się z wami trzeci raz i mam nadzieję, że już po raz ostatni. Mam nadzieję również, że problemy z połączeniem się z Natą w Poznaniu minęły. Witam cię, Nato. Czy mnie dobrze słychać?
1: Tak, tak, bardzo dobrze słychać.
0: No,
1: miło.
0: To ja się bardzo cieszę. No, posłuchajcie, drodzy państwo, wyglądałoby, że w dzisiejszych czasach połączenie, w czasach sztucznej inteligencji, połączenie się z Poznaniem nie powinno nastręczać jakichś problemów, ale widocznie chochlik, wredny chochlik radiowy dziś odwiedził moje studio na Szwedzkiej, na Stalowej. Za co was jeszcze raz bardzo, bardzo przepraszam. Ja przypomnę, że moją gościnią w tej chwili jest Nata z projektu Nata i Jewgeni. No i będę z Natą rozmawiał, drodzy państwo, o ich występie na święcie ulicy Stalowej, które już niebawem. Nata i Jewgeni 13 czerwca, drodzy państwo, o 16 zagrają swój akustyczny koncert, 5 piosenek dla grafika w galerii po prawej stronie Wisły, a wszystko to w ramach wystawy Dzień Autorski Tomasza Leca. Jeszcze raz witaj, dobry wieczór Nato w Radio Praga. Cieszę się, że jesteś. Jak pogoda w Poznaniu?
1: Tak. O, pogoda wspaniała jest. No, fantastyczna dzisiaj, tak. Cieplutko,
0: to rozumiem, słoneczne. Dlaczego spacerujesz?
1: No, pan tak od razu odkrył nasze tajemnice. No mamy taki zwyczaj każdy dzień spacerować, tak no, prawie czasem ciągamy 15 kilometrów.
0: Piękna sprawa. Poznań to piękne miasto, choć dawno nie byłem, ale pamiętam, moi dobrzy znajomi tam kiedyś mieszkali, wyemigrowali mi w świat, no i już nie mam tak specjalnie powodów, żeby się do Poznania udać. Ale nie o tym, drodzy państwo, ja pozwolę sobie za Natę powiedzieć, jakim to projektem, jakim to zespołem, jakim to duetem są Nata i Jewgeni, bo, zresztą posłuchajcie, zespół nagrał setki koncertów na najważniejszych scenach festiwalowych w Polsce i za granicą, między innymi na Nocy Kultury w Lublinie, Festiwalu Zbliżenia w Gdańsku, Festiwalu Simchat Haim w Poznaniu, Festiwalu Światła, Letniego Festiwalu Książki w Łodzi, Festiwalu Zachor w Białymstoku, dużej ilości festiwalów w Niemczech, bo nie będę ich wszystkich wymieniał. Grali także, drodzy państwo, w Holandii, w Londynie, więc sporo, sporo się w ich muzycznym projekcie dzieje. No to ja się Nata ciebie pytam, bo to jest kawał czasu, kiedy się z jednym człowiekiem robi pewne rzeczy. Jak to się stało, że związaliście się z Jewgenijem w tym, że projekcie, a może i nie tylko w tym właśnie. Opowiedz troszkę o was, poproszę na początek.
1: No, powiem szczerze, że tak, to jest wszystko, pewnie się, jak krótko jeśli powiedzieć, to zaczynało się od marzenia, tak? Jewgen szukał osoby o takim niesamowitym głosie, jak teraz mówił o moim głosie, ja gdzieś tam marzyłam o człowieku, który może i potrafi skomponować coś takiego, czego jeszcze nie było. I w naszych dzisiejszych czasach to jest troszeczkę nawet tak skomplikowane, żeby czymś kogoś zaskoczyć. Ale widzimy, że po prostu w ciągu naszych 14 lat twórczości udaje nam to się. I mam nadzieję, że będziemy kontynuować ten podziw naszych słuchaczy i nadal. O tak, bo to jest taka podróż, szczerze mówiąc, podróż właśnie tych marzeń, podróż o takich rzeczach, których jeszcze nie wiedzieliśmy, o spotkaniu z nowymi ludźmi, o odkryciu nowego brzmienia, właśnie jego głębokości jakiejś nowej tego brzmienia, bo znaleźliśmy taki instrument do naszej klasycznej gitary z efektami elektronicznymi, do naszego głosu niepowtarzalnego. Jeszcze dołączyliśmy głos szofara, bardzo takiego rzadkiego instrumentu w muzycznych aranżacjach, który jest, już prawie powiedzieć, trzecią osobą w tym dźwięku.
0: Nata, i a powiedz mi, bo przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale mnie to fascynuje, duet, który jest w stanie wytrzymać ze sobą w myśleniu wspólnym, artystycznym, rozwoju 14 lat, to jest po prostu naprawdę coś, o czym trzeba mówić. I ja tak się... Ja przepraszam, bo ja powiedziałem Jewgeni, a ja powinienem powiedzieć Jewchen, prawda? Bo ja nie potrafię chyba...
1: Nie, może być. Tak generalnie brzmimy jako Nata Evgeni, okay. Jeśli do czego można zmierzać, ale między sobą możemy Evgeni. Też.
0: No, to, tak. To, bo wy jesteście po głosie słychać, po akcencie, nie jesteście urodzonymi Polakami. Czy wy zaczęliście działać, skąd pochodzicie, jeszcze jeśli mogę zapytać, i czy zaczęliście działać w miejscu, w którym urodziliście się, wychowaliście się, czy to był wasz pomysł, no nazwijmy to emigracyjny?
1: Ja nawet nie wiem, jak to opisać. Zaczęliśmy nasz projekt we Lwowie, w którym się, jak pan powiedział, urodziliśmy, wychowaliśmy się, ale spotkaliśmy się dopiero w 2012 roku i zaczęliśmy szukać, próbować jakichś takich nowych, podbierać gitary do mojego głosu, rozwijać mój głos. Właśnie odkryło się nam te brzmienia szofaru i tworzyć repertuar, odkrywać jakieś nowe takie szlaki w śpiewaniu, tak, w kompozycji. I właśnie z tym, co udało się nam stworzyć, w 2017 roku byliśmy zaproszeni do Polski i właśnie zamierzaliśmy dalej rozwijać ten projekt i właśnie w Poznaniu tworzymy już prawie 7 lat i kontynuujemy ten rozwój, twórczość, piszemy utwory, piszemy już zrobiliśmy album Shine Made in Poland, który właśnie utwór Ice Whipowej zagrał dzisiaj.
0: Ja już wcześniej też grałem single. Utwór Shine. Pewnie byliście na tym długim spacerze i nie mieliście okazji posłuchać, ale rozpoczynając moją audycję około godziny 20 pozwoliłem sobie zagrać Shine, a przygotowany mam jeszcze You Keep My Life. My Alive, przepraszam.
1: You Keep Me Alive.
0: Ten utwór jeszcze chcę naszym słuchaczom tutaj zaprezentować. Ale wracając do waszego koncertu, bo te utwory, jak rozumiem, pewnie, tak liczę na waszą playlistę koncertową, wybrzmią także w trakcie waszego koncertu tutaj na naszej warszawskiej Pradze. Skąd pomysł w ogóle, żeby pojawić się na święcie ulicy Stalowej na naszej wspaniałej warszawskiej Pradze?
1: Ten pomysł bardzo spontanicznie, ale bardzo skutecznie zadziałał w naszym życiu, ponieważ w 2018 roku udało się nam się poznać z panem Tomaszem Lecem podczas otwarcia tablicy jego ojcu, słynnemu pisarzu i Stanisławu Jerzy Lecu we Lwowie. I z tego czasu tak... Mieliśmy przyjeść, jak to mówić, znać jeden o drugim, ale ten pomysł, żeby zaprosić nas do udziału, okazało się właśnie dopiero tylko w tym roku, że w ramach naszej trasy, naszego kolejnego występu na festiwalu Kolor i Dźwięk Zachor w Białymstoku, okazało się, że będziemy blisko do was akurat w tym dniu. I ten taki program, który mamy między innym taki akustyczny, chcielibyśmy prezentować. Do końca nie znamy, jak będzie, ale galeria po prawej stronie Wisły uczciwa, pani Agnieszka odkryła swoje drzwi, swoje serce najpierw i zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy nas słyszą, którzy będą tam, żeby przeżyć te parę minut razem.
0: Ja to zaproszenie ze swej strony powielam i też uważam, że warto was posłuchać, ponieważ mało mieliśmy czasu, żeby się poznać przed, bo przypomnę, może właściwie powiem na słuchaczom, że Nata zadzwoniła do mnie dziś koło godziny 16 i w krótkich 2-5 zdaniach doszliśmy do wniosku, że po prostu się dzisiaj słyszymy wieczorem na dłużej i z tego powodu cieszę. Natomiast utworu Shine posłuchałem sobie, zdążyłem posłuchać sobie przed wejściem na antenę, przed pierwszym gościem raz. I już mi się spodobało, więc myślę, że No to może być ciekawe wydarzenie, które uświetni także dzień, święto ulicy Stalowej. Nata, bardzo cię proszę, to teraz sięgnijmy do emocji, nie tylko twoich emocji, ale emocji słuchaczy, ponieważ w radio, jako teatrze wyobraźni, trzeba umieć wpłynąć na emocje słuchacza, by się mocniej zainteresowała. Opisywanie swojej własnej muzyki to już jest w ogóle temat bardzo trudny. Jak można omówić twoją muzykę? Scharakteryzuj, proszę, i waszą muzykę. Czy można ją jakoś, ujmę brzydko, zaszufladkować, czy ona jest jakby etapem permanentnego, ciągłego rozwoju? Wspomniałaś już o instrumentach, więc jakby jeszcze raz się poproszę o tym, czego słuchacze, słuchając waszej muzyki na żywo, na koncercie już niebawem lub kupując wasze płyty, mogą się spodziewać?
1: To jest historia o człowieku, o jego rozmowie z innymi ludźmi, o jego rozmowie ze sobą, o jego rozmowie z Bogiem. I właśnie w tej twórczości, w tej traktacji tego spojrzenia na świat, tego, co on przeżywa, staramy się odkrywać. I nasza muzyka zarówno brzmi w swojej takiej treści, jak akustycznie, tak elektronicznie. I od tego najważniejsze, kiedy wy przychodzicie, kiedy słuchać, odbiera naszą, przy naszej obecności tą muzykę, on spotyka się z naszą historią, z naszym przeżyciem. I on staje też częścią tej podróży, tej historii. I do tego zapraszamy, do tego, żeby się dołączyć do tej części historii, którą tworzymy razem już 14 lat.
0: No dobrze, drodzy słuchacze, no to nie możemy pozostawić na tej gołosłownej. Zostań proszę na linii wraz ze mną i z naszymi słuchaczami. Posłuchaj tego utworu, który zapowiadaliśmy wcześniej, waszego duetu You Keep Me Alive. Bardzo proszę, gramy.
1: Dziękuję.

0: Drodzy słuchacze, przypominam, że jesteśmy w audycji Życie na Pradze. Z nami, mam nadzieję, nadal Nata w Poznaniu. Cześć Nata, jesteś?
1: Tak, jestem, tak.
0: Dobrze, drodzy Państwo, z wypiekami na twarzy będę czekał ich koncertu, ponieważ ja zawsze jestem bardzo ciekaw, jak wypadają artyści, którzy wysyłają do mnie muzykę na żywo. Ja cenię sobie przede wszystkim muzykę na żywo, jeżeli czuję ten feeling, czuję kontakt ze mną, ze słuchaczami, patrząc im głęboko w oczy, no to wiem, że to są artyści, na których warto było po prostu przyjść. A jak najpierw zapytam o to cię, jak was odbierają na koncertach wasza publika? Czy siedzą na tych krzesełkach z rozdziawionymi gębami, patrząc na to wszystko, co się tam dzieje? Czy też po prostu podrygują, tańczą, śpiewają wraz z tobą? Jak to wygląda? Jaki jest odbiór waszych widowisk, waszych koncertów?
1: No właśnie dzisiaj nie zdążyłam przysłać panu na te relacje, które mamy z naszych koncertów, aha, bo naprawdę tam wszystko jest umieszczone, ale powiem, że często bywa tak, że mówimy na przykład organizatorom, że nasze koncerty trwają do 2 godzin i oni nie wierzą, bo mówią, no nie, no tak jakoś u nas tak ludzie nie są przyzwyczajeni, ale kiedy już zagraliśmy i kiedy mówimy dziękujemy, to po prostu organizatorzy są bardzo, bardzo wspaniale zadowoleni, że te 2 godziny naprawdę minęły jak jeden moment. I ludzie przeżywają emocje, staramy się, żeby oni zapomnieli o jakichś troskach, o jakichś problemach, bo przechodzimy przez różne palitry tych emocji, od jakiegoś takiego uczucia poszukiwania jakiegoś nieba do góry, tak? Od przeżycia tego, że ta muzyka dociera do najgłębokiej części serca, do każdej części, tak, człowieka, który słucha. I potem, kiedy słuchać się rozpada na te atomy, molekuły, udaje się tak ich zebrać, że oni, zapominając o tych troskach, zaczynają tańczyć, klaskać, śpiewać. I to właśnie taki cały performance, który staramy się przeżyć razem.
0: No właśnie,
1: że nie ma jakiegoś podzielenia, że my tutaj na scenie, a ludzie tam osobno. Nie, staramy się być jednym takim organizmem z naszymi odbiorcami.
0: No dobra, ale to ja cię spytam, bo muszę zadbać o naszych słuchaczy,
1: oczywiście,
0: o moich sąsiadów często gęsto, bo ja nie dość, że nadaję tutaj ze Radia Praga, z ulicy Szwedzkiej i Stalowej. Jak będziecie już tutaj, to zróbcie sobie spacer i pewnie to miejsce też znajdziecie, bo ono się mieści tuż za ulicą Stalową, na rogu, na takim specjalnym skrzyżowaniu przy Szwedzkiej i Stalowej. Ale wasze koncerty to są widowiska, prawda? To jest, tak jak już powiedziałaś, performance. To jest, jak napisaliście też w swoich informacjach, architektura dźwięku. No to czego mogą się spodziewać prascy słuchacze za te parę dni? Czy przygotowaliście jakiś ekstra program? Czy też no macie już wypracowane, bo jesteście w trasie, pewien styl, pewną charakterystykę koncertów i tutaj dużych zaskoczeń nie będzie, ale będzie oczywiście no wszystko to, co was na rynku muzycznym wyróżnia.
1: Według naszego tego spotkania, o którym mówimy, o tym akustycznym koncercie, myślę, że to będzie na bieżąco decyzja, bo zawsze odczuwamy w każdym koncercie, co będziemy grać. I z tego repertuaru, który mamy tak prawie na 8 godzin, w zależności od każdego koncertu i programu, kierunku, no robimy sobie decyzję, co dzisiaj będziemy grać. I jeśli licząc na programy, które już tak były, to jest Zrób Odkrycia, Make a Discovery, również Creating Space, tworzenie przestrzeni. Mhm. Zarówno jak i Brachot Performance, to znaczy błogosławieństwo w tłumaczeniu z hebrajskiemu, bo śpiewamy w języku oryginalnym biblijny teksty psalmów i modlitw. I od tego my mamy zawsze możliwość do takiej kreacji na bieżąco, decyzji, co w tym przypadku będziemy grać. A poza jak ten koncert, on był tak spontanicznie zaplanowany po drodze, to najpierw zapraszamy na te spotkania z nami, z panem Tomaszem Lecem, z tą galerią po drugiej stronie Wisły. I będzie wspaniałe, będzie naturalnie, będzie tak blisko w tym sensie. To, co mam teraz na sercu.
0: Ja się czuję przekonany, ja się postaram przyjść, ja się postaram to zobaczyć, posłuchać. Zachęcam też do tego słuchaczy Radio Praga. Wydaje mi się, że wasz przyjazd tutaj to jest coś ekstra. To, co słyszę z tych trzech utworów, które usłyszałem, to jest wszystko dość fajne, przemyślane i przyjemne przede wszystkim. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie akustycznie, ale czuję, że i Jewgeni, i ty jesteście dobrymi muzykami wykształconymi.
1: Dzięki. I jeszcze, panie Damian, zapomniałam, bo w tym roku zrobiliśmy jeszcze premierę muzyczno-poetycka synteza, gdzie, to jest jeszcze czwarty kierunek naszej twórczości, gdzie zapraszamy polskich nowoczesnych poetów do recytacji swojej poezji podczas z naszą muzyką. I od tego już w tym dorobku artystycznym troszeczkę coś mamy, no i będziemy tworzyć na bieżąco razem z wami w tym wspaniałym mieście Warszawa.
0: Pięknie. Drodzy słuchacze, 13 czerwca, za parę dni o 16, 5 piosenek dla Grafika, taki koncert, akustyczny koncert Naty i Jewgenija. Wszystko to w ramach wystawy Dzień Autorski Tomasza Leca. Tu zaraz, bliziutko, galeria po prawej stronie Wisły na Konopackiej 15-1A. Pytanie, czy koncert jest za free, czy trzeba zabrać jakiś grosz, by kupić bilet, jak to tam wygląda, bo tej informacji nie dostałem.
1: Jest dla wszystkich otwarte.
0: Czyli tak zwany wstęp wolny. Drodzy Państwo, no to nie pozostaje nic innego, jak po pierwsze zaprosić na obchody obu imprez, o których dzisiaj mówiłem, czyli Święcie ulicy Stalowej i Festynie na Kamionku. Proszę się też skupić na tym, by tego 13 czerwca trafić na Konopacką na godzinę 16, bo tam Nata i Jewgeni zagrają swój repertuar akustyczny. Ja postaram się być, a może nawet będę po prostu. No, na zakończenie jeszcze raz, bo miałem czas, żeby ściągnąć trzy kawałki. Jeszcze raz zatem zagramy utwór, który mi się spodobał póki co najbardziej, ale na pewno do tych kawałków będę jeszcze do soboty wracał. Shine, Naty i Jewgenija. Nata, bardzo dziękuję. No cóż, wracajcie do waszego długaśnego spaceru. Pozdrówcie poznańskie koziołki ode mnie, jak będziecie koło nich przechodzić. No i cóż, ja mam nadzieję, że podejdę do was po prostu, jak nie będziecie zbyt rozchwytywani i przybijemy tak zwaną warszawską piątkę.
1: No to fantastycznie. Dziękuję bardzo za takie otwarte serce, panie Damian. Naprawdę, jesteś super.
0: Shine, gramy.
1: Cześć, pa.

Takie kawałki, drodzy słuchacze, albo i jeszcze lepsze, to domena naszego kolegi redakcyjnego, grającego w sobotę swoją audycję związaną z muzyką disco, dyskotekową wprost, audycję graną każdą sobotę od godziny 15. Jak on o niej pisze? Pisze, że to jest najlepsza muzyka do tańca lat 80. i 90., a Michael Cimbello na pewno do takich artystów się zalicza. Czy gra maniaka? Nie wiem, ale warto, jeżeli lubicie takich twórców jak Savage, jak CC Catch, jak Mother Talking, to warto do tej audycji w sobotę o 15 zajrzeć. Piotr na pewno dobrze przy tym Was zabawi. A audycja, drodzy Państwo, Życie na Pradze pomalutku się będzie zamykać. Pozostaje mi tylko i wyłącznie jeszcze się z Państwem pożegnać. Audycję wymyślił sobie dla swojej i waszej korzyści. Wierzę w to gorąco też, że waszej zrealizował, poprowadził, no i oczywiście ze smutkiem i łzami w oczach zamknie. Damian Sawicki, kłaniam się Państwu bardzo, bardzo nisko i zapraszam oczywiście do następnego razu. A o czym? A być może na socialach, być może w inny sposób dowiecie się. Zaglądajcie do naszego radia. Maniak to słowo, które określa wielu ludzi bawiących się w radio, pracujących w radio czy tworzących radio. I jeśli ktoś kiedyś tak pomyśli o mnie, wcale się nie obrażę. Dobranoc Państwu. Cześć.

0: son.
1: The power is in your head.
2: Stop all this crying.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Coke. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!